bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

Radio SK. Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: I po reklamie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Eska Ostrzeszów News.
2: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. To coś dla każdej kobiety i w każdym wieku, bo chodzi przede wszystkim o poprawę postawy, ale i większą pewność siebie. Tak jest pomysł na zajęcia High Heels w Ostrzeszowie. Takie taneczne warsztaty na szpilkach w tutejszym Centrum Kultury prowadzi instruktorka Agnieszka Małolepsza. To był strzał w dziesiątkę, mówi.
3: High Heels Therapy. Czyli co?
4: Czyli zajęcia na szpilkach. Dałam dziewczynom na moich zajęciach właśnie High Heels Therapy taką dowolność, że mogą przyjść również, nie muszą tańczyć w szpilkach, mogą tańczyć w skarpetach, bo to ma być przyjemne, mamy poprawiać swoją sylwetkę, mamy poprawiać swoją postawę, ale mamy też brać z tego fun i uczyć się tych podstaw heelsowych.
3: Mówisz, że mogą też występować, w sensie brać udział w skarpetach, ale docelowo, jak rozumiem, skoro sama nazwa wskazuje, każda z nich fajnie by było, żeby te szpilki włożyła.
4: Chciałabym, żeby chociaż spróbowała. I na pierwszych zajęciach bardzo dużo opowiadam o butach również do high heels, bo są specjalne buty, które bardzo dobrze zabezpieczają nasze kostki, czyli to nie są takie buty, jak idzie w sklepach obuwniczych kupić na różne zabawy, tylko faktycznie te buty do high heels są ciut inne. Są sztywne, to jest bardzo ważne, szczególnie w podstawach high heels, żeby czuć się pewnie. Więc te buty są sztywne, ale też polecam właśnie na te buty na małych szpileczkach kupować.
3: Czyli to nie muszą być jakieś 15-centymetrowce?
4: Nie, ale powiem Ci tak, że moje początki high heels były takie, że faktycznie ubierałam takie 11-centymetrowe szpilki.
3: To się z tym kojarzy.
4: Tak, bo się z tym kojarzy. Od razu widzimy po prostu kobietę w wysokich szpilkach, pięknie tańczącą, ale trochę też nie na tym polega, żeby rozpoczynać od tego. Ja później, po tych 3 latach, obserwuję te swoje filmiki sprzed 3 lat i widzę wiele rzeczy. Myślę, że też spowodowane tym, że po prostu szpilka była za wysoka. Więc namawiam tak dziewczyny, żeby po prostu chociaż spróbowały na szpilkach. Daję im link do butów, które bardzo polecam i one są faktycznie na tyle fajne, że idzie wybrać raz, że wysokość szpilki, a dwa rodzaj podstawy, czyli tak jakby to są już buty do tańca, więc w zależności jaką podeszwę wybierzemy, tak będziemy na przykład tańczyć. Pierwsze buty powinny być na małej szpilce i pierwsze buty powinny być z podeszwą, która pozwoli nam na ruch, ale nie będziemy czuły się, że zaraz się przewrócimy. Czyli jest tam do wyboru również taka podeszwa dość śliska. Ona jest, uważam, fajna już w późniejszym okresie, jak już te podstawy szpilkowe przejdziemy i później możemy wybrać tą wtedy podeszwę śliską. Ale pierwsze co, jest właśnie ta podstawa taka czarna bądź z brązowym włosem. Więc to są takie dwie podeszwy, które są polecane.
3: Jak to się wydarzyło, że rozpoczęłaś współpracę ze Ostrzeszowskim Centrum Kultury i w tej ofercie takiej kulturowej pojawiły się zajęcia High Heels Therapy?
4: Rozpoczęło się od tego, że dużo dziewczyn pisało do mnie, że

0: Agnieszka, tego brakuje w Oszczeszowie. Wtedy na ten moment byłam we Wrocławiu jeszcze. Później już wiedziałam, że się tutaj przeprowadzę do Ostrzeszowa. Wiedziałam, że to by było coś super dla kobiet we Wrocławiu, w Ostrzeszowie. Więc ja wiedziałam, ile ja biorę z tych zajęć i dla swojego ciała, dla siebie, dla głowy, więc tego samego chciałam dla dziewczyn w Ostrzeszowie. Tylko taki był szkopuł, żeby znaleźć odpowiednią salę w Ostrzeszowie. I to była dla mnie ta trudność. I tutaj wkraczę do akcji dyrektor OCEK-u w Ostrzeszowie. Pod koniec roku napisałam do niego właśnie z takim zapytaniem, jak on to widzi, czy takie zajęcia byłyby w porządku na ostrzeszowskie realia. Okazało się, że szukał od pewnego czasu już takich zajęć właśnie dla dorosłych, dla kobiet po prostu. I umówiliśmy się zaraz po nowym roku na spotkanie i od razu wiedzieliśmy, że będzie dobrze, że po prostu to ruszy, ale nie wiedziałam, że aż tak bardzo ruszy.
1: A faktycznie, no hiking zdecydowanie kojarzy się z kobietami, a faktycznie są to zajęcia tylko dla kobiet?
0: Faktycznie to nie są tylko zajęcia dla kobiet. Szczerze mówiąc, we Wrocławiu chodziłam do różnych instruktorów, również do mężczyzn i myślę, że to jest coś po prostu kompletnie innego, ale mężczyźni myślę, że są również na takim samym poziomie, a nawet i czasem lepszym niż niejedna kobieta.
2: Właśnie chciałam zapytać, to kobiety czy mężczyźni lepiej chodzą na szpilkach? Tańczą.
0: Tak, szczerze, mam po prostu swoich ulubionych instruktorów. Każdy z nich jest inny i każdy pokazuje trochę inny high heels. High heels to jest ogólnie połączenie wszystkich styli tańca. Można naprawdę każdą choreografię zatańczyć po prostu na szpilkach w stylu high heels. Do każdej muzyki można zatańczyć. Trochę jest tak, że każdy instruktor high heels wybiera taką swoją ścieżkę, swój styl. Nieraz to jest bardzo kobiecy styl, a nieraz jest to na przykład, jeśli instruktor ma coś z tańca towarzyskiego, jest sporo z tańca towarzyskiego. Czasem po prostu jest tak, i to jest taki mój ulubiony styl, że dany instruktor łączy wszystkie style. Czyli po prostu czasem idziemy w takie lata 80, czasem idziemy w jazz, czasem idziemy w sexy, czasem idziemy trochę w dziwne choreografie i też tak zastanawiając się, w którą stronę ja chciałabym pójść, to później, jak już skończymy podstawy, bo powiedziałam z dziewczynami, że to są takie 4 miesiące dobrej naszej pracy i później zrobimy sobie już fajne nowe rzeczy, to właśnie tego chciałabym, żeby określać na przykład miesiąc, w który pójdziemy. Mnie się marzy, żeby po prostu tańczyć do przeróżnej muzyki. Na przykład, nie wiem, z filmu Mamma Mia, albo na przykład określić miesiąc jako miesiąc Beyoncé i tylko po prostu muzyka Beyoncé i jakaś mała choreografia. Więc mam nadzieję, że dziewczynom moim w Ostrzeszowie się spodoba właśnie ten styl, w którym ja chcę pójść.
1: Okej, to wiemy już, do czego dążyć będziecie na zajęciach. A jak one wyglądają teraz? Jak wyglądają zajęcia High Heels Therapy?
0: High Heels Therapy teraz skupiam się bardzo intensywnie na postawie dziewczyn. Ze względu na to, że żyjemy w czasach, że wszystkie jesteśmy przygarbione, dbam przede wszystkim o to, żeby wydobyć po prostu jak najwięcej tej postawy, żeby dziewczyny zaczęły się prostować. I nie tylko na zajęciach, ale też na co dzień. Żeby było to dla nich po prostu łatwe na co dzień, że nie będą się skupiały, a będą wyprostowane. Jak stawiamy stopy, to też później bardzo idzie nam na ciało, więc jeśli niepoprawnie stawiamy stopy, nasze ciało też później daje na przykład znaki. I tak, przede wszystkim skupiam się na postawie, na odpowiedniej rozgrzewce, na samopoczuciu dziewczyn, ale też również na tych podstawach heelsowych, czyli po prostu już każda z nas wie, co to na przykład bevel, co to jest bevel, czyli pozycja, z której bardzo często dziewczyny będą wychodzić w choreografiach. Bardzo często po prostu my rozpoczynamy pozycją bevel, pójście w walk, czyli hillsowy walk, to też jest taki hillsowy, na co dzień tak nie chodzimy, ale na tych zajęciach bardzo się skupiam właśnie na wyprostowanych kolanach, na odpowiednim ułożeniu stopy, na pokazaniu biodra, na ściągnięciu brzuszka. Śmieją się dziewczyny, że gorset kupią na te zajęcia, bo faktycznie trochę tak jest. Jeśli puszczamy gorset nasz, czyli brzuszek, to zaczynają boleć nas lędźwia. I tego też uczę dziewczyn, że nie puszczę tego brzucha. I to będzie później, myślę, że się przekładało na nasze codzienne życie, że okej, one będą wiedzieć, że jeśli bolą mnie lędźwia, to może coś robię, może puszczam brzuch. Później dalej właśnie mocno ściągnięte łopatki, pokazujemy szyję, pokazujemy, nie chowamy, a my na co dzień jesteśmy przygarbione i schowane. W kwestii głowy też jest bardzo dużo. Bardzo dużo się dzieje podczas zajęć, ze względu na to, że my na co dzień, według mnie, mamy bardzo dużą dawkę kortyzolu. Po prostu na co dzień mamy dużo stresu, dużo zadań, dużo problemów. Myślę, że też mało czasu. Każdy ten czas bardzo liczy i przyjście na zajęcia High Heels Therapy to jest takie wyluzowanie głowy, takie okej, nawet jak przychodzę z jakimiś problemami, to trochę zamykam je za drzwiami. Ja tego się nauczyłam, że faktycznie przychodzę na zajęcia, wyluzowuję głowę i później czuję się lekka. Już mam pierwsze zwrotne wiadomości od dziewczyn, że faktycznie pomimo właśnie tego, że pracują ciałem, to też pracują głową i że to nie tylko są dla nich zajęcia taneczne, ale też przepracowują pewne rzeczy, czyli jakieś swoje kompleksy, jakieś swoje takie rzeczy, które po prostu blokowały nas.
1: Wzrasta poczucie własnej wartości?
0: Bardzo, bardzo. Myślę, że 3 lata temu, jak rozpoczynałam swoją drogę, byłam inną osobą. Byłam inną osobą i troszkę byłam zamknięta. Myślę, że 3 lata temu, jakbym została zaproszona, pewnie bym odmówiła po prostu przyjścia. Nie byłabym na to gotowa. Byłam zamknięta i pewne osoby by powiedziały, że to taka szara myszka. Myślę, że przez te 3 lata wydobycie tej kobiecości zaowocowało tym wzrostem właśnie takiej pewności siebie, ale takiej kobiecej. Po prostu, że jestem kobietą, więc mogę czuć się pewnie. Mogę odpowiadać za pewne sytuacje. Mogę wychodzić do przodu. Nie muszę wcale się zawsze chować za kimś, albo żeby ktoś za mnie decyzję podejmował. Ja mówię też to dziewczynom, że po pewnym czasie mam nadzieję, że poczujecie się troszeczkę inne, tak jakby trochę jakby w innej skórze.
1: Każda kobieta powinna przyjść choć na jedno zajęcie, każda kobieta powinna spróbować?
0: Myślę, że tak. Przede wszystkim chociaż spróbować. Dać sobie tą furtkę taką na otwarcie się, bo jeśli nie przyjdziemy i zamkniemy się w domu z tymi swoimi kompleksami, problemami, różnymi traumami, blokadami, to nawet nie spróbujemy. Czyli myślę, że chociaż raz każda kobieta powinna spróbować.
1: To powiedz mi o swoich zajęciach. Kiedy można na nie przyjść?
0: Zajęcia odbywają się w Ostrzeszowskim Centrum Kultury. Ogólnie na początku myślałam, że otworzę tylko 3 grupy, po czym się okazało, że ogrom po prostu kobiet, które się zgłosiło w przeciągu bardzo krótkiego czasu, troszkę mnie przytłoczył. Nie sądziłam, że będzie aż taki odzew kobiet, ale to też mi mówi, że faktycznie kobiety w Ostrzeszowie i okolic potrzebują właśnie tego, właśnie takich zajęć, więc specjalnie dla nich otworzyłam również 4. grupę, więc mamy grupy we wtorek, godzina 16 i 17.15, w środy poranne zajęcia o 10.30 oraz grupa piątkowa o godzinie 17.
1: A czy jest coś, co kobieta powinna wiedzieć, zanim zdecyduje się na przyjście na takie zajęcia?
0: Zawsze mówię, mówię, że pierwsze co, to nie nastawiać się. Jakie to będą zajęcia i czy czasami na przykład wiekowo nie będę odpowiadała dziewczynom w grupie, albo nie nastawiać się, że nie, ja jestem za sztywna na te zajęcia. Po prostu przyjść i zobaczyć. Zawsze mówię, że właściwie ze sobą wziąć tylko wygodne ubranie i wodę na pierwsze zajęcia. Całej reszty dziewczyny się dowiedzą właśnie na pierwszych zajęciach, bo dużo gadam podczas zajęć. Myślę, że po prostu to gadanie w pierwszych zajęciach jest bardzo ważne, żeby dziewczyny faktycznie wiedziały co i jak, wiedziały po prostu z czym to się je, ale też zaczerpnęły pewne podstawy bez właśnie oczekiwań, że już po pierwszych zajęciach ojej, ja już powinnam to robić, a nie robię i wyglądam dziwnie. Chwila czasu, zanim to ciało tak jakby zrozumie, że jak powinno się układać. Więc ja też zawsze mówię na zajęciach, nie bądźcie na siebie złe. Nie oceniajcie po prostu swojej sylwetki naprzeciwko, czyli właśnie w lustrze, bo to przyjdzie z czasem.
1: Wspominasz, jak padło pytanie dotyczące tego, co kobieta powinna wiedzieć, zanim zdecyduje się przyjść na zajęcia. Wspominasz o tych obawach odnośnie wieku, że będziemy niedopasowane. Faktycznie ta grupa jest zróżnicowana u Ciebie? Te grupy w zasadzie?
0: Tak, to prawda. I szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, bo we Wrocławiu te grupy są bardzo młode. Chociaż czasem spotykam, i to jest super, ostatnio byłam na warsztatach u dziewczyny, która zrobiła walentynkowe warsztaty, i była tam świetna kobieta, która się ruszała przepięknie. Była koło 50 i po prostu ile z tych warsztatów wyciągnęła radości, to jej. Znam też dziewczyny we Wrocławiu, które rozpoczynają w ogóle tą drogę z tańcem po 40 i też po prostu widzę tą radość. Więc bardzo się cieszę, że przyszły do mnie dziewczyny, kobiety w różnym wieku, że nie bały się spróbować, a jeśli spróbowały, to widzą w tych zajęciach coś, co mogą wziąć po prostu do siebie. Czyli coś, co polepszy może ich sylwetkę, może ich elastyczność, może ich pewność siebie. Coś, co po prostu będą mogły wziąć.
1: Wspominasz wcześniej w rozmowie padło, że 4 miesiące to jest u Ciebie takie opanowanie podstaw. 4 miesiące to jest taki optymalny czas, żeby faktycznie te podstawy załapać i przejść do czegoś trochę bardziej zaawansowanego?
0: Myślę, że tak, ze względu na to, że patrząc na swój rozwój, byłam na programach właśnie takich 4-miesięcznych i uważam, że po tych 4 miesiącach bardzo to zaprogresowało. Bardzo moje ciało zaczęło się układać w właściwy sposób, stawiać tą stopę we właściwy sposób. Już wiedziało, że musi trzymać brzuszek, a często o tym kiedyś zapominało i na tych pierwszych moich filmikach widać sporo błędów.
1: Ty je widzisz teraz.
0: Tak, ja je widzę teraz i co ciekawe, ogólnie ktoś, kto na przykład nie zajmuje się tańcem, na przykład nie widzi tych błędów i tak czasem rozmawiam z moimi dziewczynami właśnie z High Heels. Tak naprawdę to my jesteśmy takimi swoimi głównymi kobietami, które się szkalujemy. Po prostu widzimy u siebie każdy najmniejszy błąd i kiedyś się śmiałam, że ja na przykład nie miałam tego, że na przykład widziałam u siebie błędy i nie dodałam filmiku, bo wiedziałam, że jestem w procesie po prostu nauki i ja nadal jestem w procesie nauki, więc ja mogę popełniać błędy i na przykład teraz też walczę ze swoją głową, że pomimo, że już jestem instruktorką, ja też mogę nadal popełniać błędy. Dziewczynom swoim obiecałam, że dodam w najbliższym czasie filmiki z tych moich pierwszych zajęć High Heels, bo one chcą zobaczyć te błędy. I mam nadzieję, że je zobaczą.
1: Faktycznie jest to aż tak skomplikowane i trudne, jak się może z boku wydawać?
0: Pierwszą rzeczą są te podstawy, bo bez nich nie ruszymy. Ja troszkę od tyłu rozpoczęłam High Heels. Ogólnie tańczyłam od zawsze. ale inne style tańca. I nagle pojawił się High Heels we Wrocławiu. Poszłam na zajęcia, gdzie od razu były choreografie, czyli nie było tych podstaw. Więc ja właściwie tylko z obserwacji mogłam popatrzeć na dziewczyny i pomyśleć sobie, okej, może to powinno być tak, może to powinno być tak. I na przykład instruktorka ogólnie przy tych zajęciach, gdzie wykłada choreografię, mówi co i jak, ale jeśli nasze ciało nie miało wcześniej styczności, więc ono nie zapamięta po jednym razie. I stąd po prostu te 4 miesiące podstaw u mnie, żeby to ciało już się przyzwyczaiło, jak ma stawiać stopę, czy kolana wyprostowane, czy zgięte, bo teraz wiem, że rozpoczęłam troszkę właśnie trochę od tyłu, przez co mogłam powielać różne błędy u siebie. A z błędów ciężko wyjść, ciężko z powrotem przestawić głowę, żeby nie robiło tego. Na przykład moja koleżanka, przyjaciółka taka właściwie dobra, też właśnie rozpoczęła od choreografii i nauczyła się po prostu chodzić na zgiętych kolanach. A same wiemy, że na zgiętych kolanach chód w szpilkach troszkę nie wygląda. Teraz, pomimo że jest po wielu już warsztatach, po wielu szkoleniach, po wielu kursach, ona nadal czasem się łapie na tym, na właśnie tym swoim błędzie z przyszłości, że nauczyła się tak, nie inaczej, i czasem jeszcze te kolana zgina.
1: Czyli najpierw podstawy i po 4 miesiącach u Ciebie choreografia.
0: To jest też tak, że tak, podstawy podstawami, ale będę chciała co jakiś czas dziewczynom troszeczkę urozmaicić te podstawy, zrobić jakąś choreografię, bo tym myślę, że będą największą przyjemność czerpały. Jak będzie jakaś choreografia.
1: Tego chyba się trochę też oczekuje, nie?
0: Tak, tego się oczekuje, trochę właśnie fanu, trochę zabawy, że się uśmiechniemy i po prostu porobimy do muzyki fajną rzecz. Co ciekawe, na pierwszych zajęciach przede wszystkim robiłyśmy wolny walk, który jest, uważam, najtrudniejszy. Na drugich zajęciach, bo już jesteśmy po drugich zajęciach, zrobiłyśmy już szybki walk i nagle się okazało, ojej, to jest chyba łatwe, że na pewno łatwiejsze niż przypuszczały.
1: Wolny walk, szybki walk, tylko mi wytłumacz.
0: Wolny walk, czyli na przykład jest do wolnej muzyki, więc każdy szczegół się liczy. I wtedy bardzo widać najmniejszy błąd. Przy szybkim walku, tak jakby to ciało już samo mniej więcej zapamiętuje, co ma robić. Przy szybkim walku nie widać już aż tak bardzo, co jeszcze mamy do poprawy.
1: To padło w zasadzie też na samym początku, bardzo to podkreśliłaś. Nie tylko high heels, tylko high heels terapii. Czy mogłabyś jeszcze raz w zasadzie, bo o tym też troszeczkę na początku było, przypomnieć, powiedzieć naszym słuchaczom, czym to się różni?
0: Dla mnie te zajęcia będą właśnie przede wszystkim taką odpowiedzią trochę na dzisiejsze czasy, żeby mieć też taką a la terapię dla swojej głowy. Dla swojej głowy i dla swojego ciała. Tutaj raz, że zwracam uwagę na ciało bardzo, bardzo, ale też zwracam uwagę na to, żeby dziewczyny po prostu walczyły ze swoją głową i ze swoimi uprzedzeniami i ze swoimi kompleksami.
1: Żeby poczuły się pięknymi kobietami.
0: Żeby poczuły się pięknymi kobietami, bo są.
3: Dołączyć można w każdym momencie. O szczegóły pytajcie w Centrum Kultury.
4: Esko Strzeszów radzi.
3: Teraz porozmawiamy o strażakach, zawodowcach, ale i ochotnikach. Czym różni się ich służba? A co łączy jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej? Zapytaliśmy Marcina Ambroziaka, naczelnika OSP Meje.
5: Może na początek powiem o tym, co łączy te dwie formacje, bo zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicza Straż Pożarna ma w zadaniu ratowanie ludzkiego życia oraz mienia. Natomiast Państwowa Straż Pożarna jest dotowana przez, samo z nazwy wychodzi, przez państwo i jest jednostką budżetową państwa. Natomiast jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, pomimo tego, że również jest dotowana przez państwo, bo ponieważ podlega pod Urząd Miasta i Gminy, Ostrzeszowie na przykład, to jest po prostu taką jednostką, która działa na zasadach wolontariatu. Co prawda strażacy, ochotnicy mają podczas akcji wyjazdowych, ratowniczo-gaśniczych wypłacany ekwiwalent. On jest ustalany w zależności od Rady Miasta, Rady Gminy na różnych poziomach. To ustalają radni. Natomiast bardzo często jest tak, że ci wolontariusze, mimo tego, że pokwitują odbiór tego ekwiwalentu, znaczną część przeznaczają na działalność taką statutową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Sam osobiście znam kilka jednostek, w których to bardzo dobrze funkcjonuje, że strażacy zrzekają się 50% swojego ekwiwalentu na rzecz działalności, ponieważ chcą dalej rozwijać, wprowadzać nowinki techniczne do swoich jednostek OSP, a zapotrzebowanie na sprzęt w takich jednostkach jest oczywiście ogromny. To również zależy od tego, na co taka jednostka jest ukierunkowana. Są jednostki, które są bardzo prężnie działające pod względem ratowniczo-gaśniczym i są to jednostki posiadające wiele pojazdów ratowniczo-gaśniczych, co za sobą niesie koszty utrzymania również tych pojazdów oraz umundurowania tych wszystkich strażaków. Są to dosyć duże koszty, bo koszt jednego ubrania takiego dla strażaka, który jedzie na akcję ratowniczą, tak populistycznie nazwanego numeksem, to jest koszt rzędu około 4000 zł dla jednej osoby. Do tego dochodzi jeszcze obuwie, bielizna, typu kominiarka, hełm, rękawice. To myślę, że w około 7000 zł się zmieści na jedną osobę. I to w głównej mierze jest zadaniem samorządu, jako to, że podlega pod to jednostka OSP, ale bardzo często strażacy właśnie robią zbiórki pieniężne, czy to przy okazji Świętego Floriana, 4 maja, czy chociażby zbiórki złomu, jak się teraz coraz częściej słyszy, czy elektrośmieci, żeby można było zasilić konto jednostki OSP, żeby dokupić kolejne ubrania, czy kolejne buty, czy kolejne rękawice lub sprzęt. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o Państwowej Straży Pożarnej, ta jednostka podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Taką głową tutaj jednostki jest komendant, który też podlega pod starostwo powiatowe w danym powiecie. No i z reguły, jeśli chodzi o finansowanie, to wszystko załatwia się na etapie rządowym lub na tym szczeblu państwowym najwyższym, żeby można było złożyć wniosek. To jest bardzo krótka droga, jeśli chodzi o pozyskanie środków, jeżeli te środki są, bo też nie zawsze są do jednostek państwowych odpowiednie ilości środków, gdzie z reguły stara się zadbać o to, żeby wszystkie wymagania były spełnione.
1: Czyli jak dobrze rozumiem, w zasadzie, bo wspomina Pan, wrócę na chwilę do OSP, wspomina Pan o tych prężniej działających i tych mniej prężniej działających. Czyli jak dobrze rozumiem, im bogatszy samorząd lokalny, tym prężniej działająca jednostka OSP, czy to nie do końca jest tak?
5: To nie do końca działa w ten sposób, ponieważ może być jednostka, może być gmina czy miasto mające bardzo duży budżet na utrzymanie ochrony przeciwpożarowej, natomiast nie zawsze znajdują się chętni, żeby takie stowarzyszenie utworzyć. Ciężko mi tutaj teraz podawać przykłady, bo też nie chcę niektórych wyróżnić, a niektórych obrazić. Natomiast znam gminy, w których jest 3 albo 4 razy większy nakład tych środków do budżetu ochrony przeciwpożarowej niż w jednostkach, gdzie ci ludzie chcą działać, ale nie mają z czego. To jest taka składowa dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeśli są osoby, to muszą być te środki, żeby ich przeszkolić, doposażyć w sprzęt i w momencie, jeśli jest taka wola wójta, burmistrza, żeby ich wyposażyć również w pojazd, który gdzieś będzie nieść pomoc podczas klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń. Natomiast specjalnie powiedziałem o tym, że jednostki są różne, ponieważ niektórym jednostkom wygodniej jest po prostu prowadzić działalność kulturalno-oświatową. Ta działalność kulturalno-oświatowa polega na uświadamianiu społeczeństwa, w jaki sposób mogą swoim zachowaniem wpłynąć na polepszenie warunków ochrony przeciwpożarowej oraz ratowniczej. Ja nie ukrywam, że reprezentując jednostkę OSP Myje, taką właśnie jednostką jesteśmy, taką kulturalno-oświatową, ponieważ jesteśmy w tej sytuacji, że mając Komendę Państwowej Straży Pożarnej od siebie oddaloną o jakieś 3-4 km, gdzie jest bardzo dobrze doposażona, obok Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej znajduje się OSP w Ostrzeszowie, które jest równie dobrze wyposażone i przeszkolone pod każdym względem. To są jednostki działające w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. I patrząc z drugiej strony naszej sytuacji, sytuacji w naszej miejscowości. Są takie miejscowości jak OSP Niedźwiedź czy OSP Siedlików, gdzie też mają przeszkolonych ludzi, mają niezbędne wyposażenie, żeby móc udzielać pomocy czy podczas wypadków, czy podczas pożarów. Mają pojazdy ratowniczo-gaśnicze i również są wyposażeni w te niezbędne szkolenia, więc tam też te jednostki są. Rok temu ustalaliśmy przed otrzymaniem pojazdu dla OSP Myje takie naszą strategię działania, w którą stronę chcemy się zwrócić. I były rozmowy również z burmistrzem, były rozmowy z radnymi, były rozmowy z naszym zarządem i wszyscy wspólnie stwierdziliśmy, że nie ma sensu tworzyć kolejnej jednostki, która będzie miała ten wóz z wodą, bo on być może nawet, nie wiem czy w ogóle raz w roku by w ogóle wyjechał. Skupmy się na działalności właśnie z młodzieżą. Skupmy się na uświadamianiu społeczeństwa, jak ważne jest to, żeby ta pierwsza pomoc była na porządku dziennym. Oczywiście jako jednostka również chcemy uczestniczyć w życiu strażackim, typu dni strażaka, czy przejazdy kolon strażackich podczas naszego święta, ale wszyscy się z tym liczymy, że jesteśmy troszkę inną kategorią jednostki. W świecie strażackim to się dzieli na takie dwie kategorie, na S i na M. S to ma tym, co ma samochód, a M to, co ma motopompę. Co prawda, nie wiem, jaki jest nasz statut, ponieważ my od roku posiadamy ten samochód, ale on nie jest wprowadzany do podziału bojowego. Nasz samochód jest w tej chwili jako auto gospodarcze. Mamy samochód, ale nie wyjeżdżamy do akcji. Wiemy i liczymy się z tym, że to są ogromne koszty przygotowania sprzętu, żeby każdy członek straży, który będzie brał udział w tych akcjach ratowniczo-gaśniczych, musi być odpowiednio ubrany i notabene przeszkolony. To są, tak jak wspomniałem wcześniej, ogromne koszty. Nie wiem, czy samorząd lub my jesteśmy na to po prostu gotowi. Nie chcemy tego. Na razie, jeżeli nie będzie jakiegoś super, bym powiedział, przewrotu, że nagle się znajdzie grupa takich zapaleńców 15-20, że będą chcieli naprawdę wyjeżdżać do akcji, będą robić wszystko w tym momencie, żeby to zrobić, będą zwalniać się z pracy, będą starać wszystko na głowie, no to wtedy może się zastanowimy. Na tą chwilę takiej potrzeby nie widzimy ani my, ani samorząd.
1: Pojawia się tutaj wiele wątków. Wróćmy na chwilę. To jakie są główne zadania wynikające ze statutu, jeżeli chodzi o OSP?
5: Działalność przeciwpożarowa, przeciwdziałanie klęskom, ochrona ludności w postaci chociażby szkoleń i uświadamiania ich pod względem ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy. Ja na każdym kroku podkreślam, że sama nazwa mówi o nas, że my jesteśmy ochotnikami, robimy coś, co sami z siebie chcemy zrobić i nie ukrywam, że niejednokrotnie jest tak, że nie pobieramy za to żadnych ekwiwalentów, żadnych pieniędzy.
1: A jeżeli chodzi o ochotniczą straż pożarną, to czy służą tam tylko i wyłącznie wolontariusze, czy także też zawodowcy?
5: Bardzo często się zdarza, że ci, którzy są w Państwowej Straży Pożarnej, są również w ochotniczych strażach pożarnych, ponieważ gdzieś tym się musieli zaszczepić, gdzieś tego musieli się nauczyć. Ja znam wielu zawodowych strażaków, którzy wywodzą się właśnie z ochotniczych straży pożarnych i cieszę się, że to właśnie w ten sposób działa, że dalej zostają w tych ochotniczych strażach pożarnych, pomimo tego, że zawód już jako tako mają do wykonywania i oprócz tego, że zostają na swoich funkcjach, no to ciągną też młodzież, żeby w tym dalej uczestniczyła. A niejednokrotnie zdarza się tak, że mając strażaka państwowego w swoich szeregach OSP, znacznie łatwiej jest chociażby załatwić pokaz strażacki, który będzie na festynie, na jakimś sołectwie czy na gminie.
1: Wspomina pan o szkoleniu, przeszkoleniu strażaków, ochotników. Jak w takim razie to wygląda? Jak wygląda w ogóle ten proces, kiedy my podejmujemy decyzję o tym, że chcielibyśmy zostać strażakami, ochotnikami?
5: Na pierwszym wstępie trzeba spełnić wszystkie warunki formalne. Tak podejrzewam, w każdej instytucji należy zgłosić, wypisać deklarację. W perspektywie osoby dorosłej należy ją zdać do zarządu. Zarząd przy poparciu dwóch członków już tego stowarzyszenia akceptuje lub nie akceptuje taką deklarację. No i w dalszym kroku, jak już zostaje przyjęta osoba formalnie, jeżeli są środki, są możliwości, żeby w danym roku kalendarzowym wysłać na szkolenie, znaczy oprócz szkolenia podstawowego oczywiście jeszcze są wymagane badania lekarskie. To jest też bardzo istotne, ponieważ żyjemy w świecie, gdzie jest bardzo dużo chorób takich niewykazujących się. Są to choroby serca, różnego rodzaju choroby przewlekłe. I na takim badaniu podstawowym, to jest taka podstawowa medycyna pracy, jest już jakaś karta tego strażaka założona. Wiadomo, co może mu dolegać, czego co nie może mu dolegać. I lekarz opiniujący wydaje decyzję. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji od lekarza prowadzącego badanie, taka osoba w miarę możliwości kierowana jest na szkolenie podstawowe. Szkolenie podstawowe, które odbywa się w komendach państwowych lub miejskich straży pożarnych. Tak, w komendach powiatowych lub miejskich Państwowej Straży Pożarnej. W naszym przypadku jest tutaj komenda w Ostrowie Wielkopolskim, która ma na swoim wyposażeniu taki tor przeszkód, który jest nazwany komorą dymową. Podczas tego ćwiczenia strażacy, którzy zdają ten egzamin, wchodzą w parach, tak zwanej rocie, i mają za zadanie w tym pełnym umundurowaniu z butlami powietrznymi na plecach, założonymi maskami, z hełmami, przejść labirynt złożony z klatek w tym zadymieniu, żeby można było stwierdzić, czy są osobami, które panują w sytuacjach stresowych nad swoim zachowaniem i czy nie ma jakichś innych przeciwwskazań do tego, żeby wykonywały pracę strażaka.
1: Co w momencie, w którym ktoś takiego szkolenia nie przejdzie?
5: No, jeżeli ocena jest negatywna, oczywiście ma prawo podejść w następnym terminie takiego egzaminu. No i nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś po drugim, ewentualnie trzecim razie podejściu nie przeszedł takiego egzaminu. Była sytuacja, że mógł zrezygnował, albo że był taki wytrwały do tego trzeciego razu był i przeszedł ten egzamin. Po prostu albo jest ktoś w danym momencie do tego przygotowany, albo musi sobie to odłożyć na dalsze lata, żeby poczekać, że będzie mógł to wykonać.
1: Czyli co, zdajemy egzamin i już jesteśmy strażakami technikami, tak?
5: Zdajemy egzamin, mamy badania lekarskie, podpisane wszystkie dokumenty, jak było na początku, i jesteśmy strażakami ochotnikami, wedle statutu pełnoprawnymi.
1: Czy jeżeli w międzyczasie, nie wiem, jesteśmy rok, pół roku, nie wiem, podejmiemy decyzję, że już nie chcemy nimi być, czy my się musimy tego członkostwa, nie wiem, czy tak można to nazwać, jakoś zrzec, jak to wygląda?
5: Statut każdej jednostki ochotniczej straży pożarnej zakłada regulamin, w którym taka osoba może zrezygnować sama, ale też jednostka może ją wykluczyć. Na podstawie tego, że przez ten rok nie opłaca na przykład składek członkowskich, nie bierze czynnego udziału w życiu jednostki lub po prostu nie spełnia warunków formalnych, czyli na przykład jej prawa zostały ograniczone, na przykład poprzez wydanie przez prokuratora jakiejś decyzji skazującej przez jakieś przestępstwo. Taka osoba karana również nie może zostać członkiem OSP, więc z automatu zostaje po prostu usunięta z listy członków, zostaje o tym poinformowana, no i tak to się odbywa.
1: Zatem jak wygląda działalność, służba w OSP? Zakładamy, że jest jakaś sytuacja kryzysowa i co? Jak to wygląda?
5: W sytuacji kryzysowej, czyli wtedy, kiedy OSP jest potrzebne, stanowisko komendanta powiatowego lub miejskiego, na którym jest dyżurny, decyduje o tym, czy taką jednostkę wezwać, czy nie. To jest też określone w procedurach, ponieważ jeżeli przy zgłoszeniu, czy to pożaru, wypadku, czy jakiejkolwiek innej klęski, którą zgłaszający ją przedstawia, to dyżurny na podstawie procedur określa, ile jednostek ochrony przeciwpożarowej powinien do tego zdarzenia zadysponować. Jeżeli słyszy, że jest to pożar śmietnika, to wystarczy mu, że pojedzie szkodowo jedno auto, które czy tam dwa auta z Państwowej Straży Pożarnej, które sobie z tym śmiało poradzą. Ale jeśli słyszę, że to na przykład już jest pożar budynku jednorodzinnego, to z automatu wysyła trzy auta ze swojej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, czyli jest to auto pierwszego reagowania, jest to auto z wodą, czyli tak zwane ciężkie auto, które ma więcej wody na sobie, i drabina mechaniczna, bo też w tym przypadku nie wiadomo, czy to będzie trzeba kogoś ewakuować, czy nie, trzeba będzie coś też podać wody z wysokości. I od zgłoszenia, jakie to jest duże, rozległe, czy są osoby poszkodowane, czy jakiejkolwiek inne okoliczności, dyżurny podejmuje decyzję, czy nawet jeżeli chodzi o odległość komendy od miejsca zdarzenia, to dyżurny podejmuje decyzję, jaką jednostkę ochotniczej straży pożarnej ma zadysponować. Bo też często jest w ten sposób, że mimo tego, że cały pluton gaśniczy, czyli ten auto pierwszego reagowania, auto ciężkie z wodą i drabina, ruszają z komendy z automatu, bo dyżurny ich zaalarmował w tym samym momencie, kiedy został zgłoszenie i otrzymał potwierdzenie, i to się dzieje 30 km dalej od komendy, to łatwiej jest wezwać dwie jednostki ochotniczej straży pożarnej, które mają po 5 km od tego zdarzenia. Wtedy naprawdę one są szybciej na miejscu, jeszcze szybciej ten dyżurny dostaje informacje z miejsca zdarzenia i może bardziej sprecyzować, czy potrzeba tych jednostek więcej, czy może wezwać karetkę, czy jeszcze inną służbę.
1: Dobrze, ale jak to się dzieje, że chodzi mi o to, że jak to się dzieje, że pojawiają się ludzie, przecież jest zgłoszenie, nikt na miejscu w remizie cały czas nie przebywa. Jak to się dzieje, że finalnie zbiera się potrzebna ekipa i jedzie po prostu do akcji?
5: Tutaj może wytłumaczę, bo często zdarza się tak, że w jednostkach ochrony przeciwpożarowej należących pod Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Urząd Miasta lub Urząd Gminy zatrudnia na etat, wystarczanie pół etatu, 1/4 etatu, cały etat, jedną osobę jako kierowcę konserwatora. I ta jedna osoba jest zawsze na miejscu, żeby tą remizę otworzyć, żeby te auta były przygotowane, żeby wszystko, cały sprzęt, który jest możliwy do użycia, żeby był cały czas sprawny. I to jest jedna osoba, przeważnie tak jest, że to jest jedna osoba, która jest zawsze na miejscu. Ta osoba oczywiście może mieć urlop i tej osoby może nie być w danym dniu, więc pozostałe osoby, które reagują na dźwięk syreny, na powiadamianie telefonii komórkowej, czy na sygnał GSM z pagerów, po prostu zbiegają się z chęcią niesienia pomocy. I niejednokrotnie było w ten sposób, że jednostka posiadająca dwa auta, czyli wyjazdowo około 12 osób, bo w każdym takim aucie się 6 osób mieści, po prostu wyjeżdża z pełną obsadą, a jeszcze przybiega kolejnych 10 strażaków. Czyli jest ich w pewnym momencie aż za dużo. Ale zdarzają się też takie sytuacje, w którym przybiegają na alarm dwie osoby, no i wtedy jest ciężko wyjechać, ponieważ minimalna obsada takich wozów gaśniczych to jest 4 osoby. Dowódca, kierowca i jedna rota, czyli dwie osoby z tyłu. To jest taka minimalna liczba osób, które mogą wedle prawideł wyjechać do akcji gaśniczej lub pomocowej.
1: Czyli co w sytuacji, kiedy to niezbędne minimum się nie uzbiera?
5: Czekamy.
1: I to może długo trwać, nie?
5: To może trwać bardzo długo, to może trwać na tyle długo, że w pewnym momencie stanowisko kierowania powie, że to w takim razie jak się zbiegną, to dajcie znać, zadecydujemy, co będziemy robić dalej, że być może nawet nie wyjadą do akcji.
1: Czyli tak naprawdę w dużej mierze po prostu sprawne funkcjonowanie zależy od odpowiednich ludzi w odpowiednim miejscu. Jeżeli ktoś się decyduje, jak ja to teraz rozumiem, jeżeli ktoś się decyduje, musi też ponosić pełną odpowiedzialność, tak naprawdę podjęcie swojej decyzji, że to nie jest decyzja na zasadzie a może będę, może nie, tylko do czegoś się obliguje, tak? Dobrze to rozumiem?
5: Tak, no to poniekąd wynika z tego, że sama inwestycja w taką osobę, każdą jedną, jest tu, tak jak miałem wcześniej, około 7-8 tysięcy złotych pod względem samego umundurowania, a gdzie reszta w postaci wyszkolenia czy szkoleń okresowych, czy chociażby badań, które też swoje kosztują. Na tą chwilę uważam, że to nie jest tylko moja opinia, uważam, że o ile można byłoby powiedzieć, że jest mniejszy problem z pozyskaniem pieniędzy, o tyle większy problem jest z tym, żeby ci ludzie faktycznie byli pod ręką do wykorzystania ich podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Zauważalny jest spadek, nawet nie tyle co członkostwa w OSP, tylko osób tej kategorii jednostki operacyjno-technicznej, czyli to są te, które wyjeżdżają bezpośrednio do zdarzeń. Jest zauważalny spadek, nie wszędzie, ale jest zauważalny spadek i już tak prywatnie, pytając się w różnych kategoriach życia, czy to sportowej, czy to w strażackiej, czy jeszcze w innych dziedzinach, widać wszędzie tą zapaść. Nie wiem, czy to jest spowodowane, czy to po prostu jest teraz taką... Można gdybać. Wydaje mi się, że to jest trochę spowodowane tym, że ludzie zrobili się strasznie wygodni, że ktoś za mnie to przecież zrobi. Że ktoś przecież przyleci, pobiegnie za mnie, zrobi to i wszyscy będą zadowoleni. Troszkę gubimy. To jest takie mylne myślenie, bo na 100 osób, jak to jak 80 pomyśli, z tych 80 zostaje 20, z tej 20 10 pracodawca nie puści na akcję, zostaje nam 10. O ile te 10 będzie miało czas, jak nie będą mieli urlopu, nie będą chorzy, nie będą musieli zostać z dziećmi, sytuacji losowych jest sporo.
1: Czyli kwestia decyzji po prostu wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i dobrze by było, żeby wiązała się też z dyscypliną.
5: Tak, no z reguły to naczelnik każdej jednostki odpowiada nad ćwiczeniami, nad dyscypliną każdej ochotniczej straży pożarnej. Myślę, że to właśnie dobór odpowiednich osób na stanowiskach zarządzających daną jednostką jest taki kluczowy, bo jeżeli widać, że ta osoba, która jest naczelnikiem czy prezesem, ona od początku do końca jest zaangażowana w życie tej jednostki i wie, że jeżeli nie postawi do pionu tej trójki, czwórki, piątki osób, to wie, że ten siódmy, czy dziesiąty, czy piętnasty tego nie zrobi.
1: Bardzo często ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, w sensie chodzi mi o komendy powiatowe, wrzucają w social mediach informacje o tym, że coś się wydarzyło. Niejednokrotnie widać też na tych zdjęciach sprzęt. Tak samo KIOT OSP, tak samo PSP, no mają ten sprzęt. Zmierzam do tego, czy on się czymś różni?
5: Nie, sprzęt się nie różni, bo w rzeczywistości działamy na tym samym sprzęcie, działają na tym samym sprzęcie ochotnicy oraz państwowi strażacy. Niejednokrotnie jest tak, że w danym rejonie komenda powiatowa albo miejska Państwowej Straży Pożarnej jest gorzej doposażona niż jednostka ochotniczej Straży Pożarnej. To już by potem jest taki ewenement, że wójt czy burmistrz jest w stanie bardzo duży nacisk położyć na właśnie tą ochronę przeciwpożarową i kłaść bardzo duże pieniądze. A już na przykład komendant powiatowy czy miejski, pisząc nawet i wnioski, pisma do ministerstwa, no nie zawsze spotyka się z aprobatą tego, że może nie teraz, może za rok. Coraz mniej na szczęście jest takich przypadków, że komendy Państwowej Straży Pożarnej są gorzej wyposażone, ponieważ są to osoby, które służą w systemie 24-godzinnym, czyli 24 godziny służby, 40 godzin, 48 godzin odpoczynku. Oni z reguły są przygotowani na 100% swoich możliwości w danym momencie, kiedy są na służbie. To też powinni mieć według mnie maksymalnie najlepsze warunki do tego, żeby udzielić pomocy. Ochotnicza Straż Pożarna jest takim uzupełnieniem tego systemu, krajowego systemu ratowniczego śmiczego, ale jak się okazuje, bardzo często w historii, czy to niedalekiej, tutaj nawet i ostrowskiej, pokazuje nam życie takie przypadki, że sama Państwowa Straż nie zawsze byłaby w stanie zabezpieczyć ten teren działania, jakim ma swoimi środkami. Chociażby kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, już teraz dokładnie nie pamiętam, wybuch gazu w Jankowie Przygodzkim. Tam oczywiście oprócz sporej liczby służb było dużo osób, które chciały przyjechać z ciekawości. Dlatego też taki tłum na początku gdzieś tam się sztucznie zrobił. Analizując te filmy, wszystkie filmy, zdjęcia, reportaże, to nie wiem, czy w powiecie ostrowskim była jednostka, która do tego zdarzenia nie wyjechała. Jednostka OSP. Wydaje mi się, że oprócz komendy powiatowej, każda jednostka, która była zdolna do wyjazdu, każda jednostka przynajmniej jeden zastęp, czyli jedno auto przynajmniej tutaj przysłała. I to była decyzja dyżurnego na stanowisku kierowania. Oprócz tego wiem, że przyjeżdżały jednostki z innych powiatów, z Ostrzeszowskiego, z Kępińskiego, z Kłotoszyńskiego, nie wiem, czy z Jarocińskiego również, z Kaliskiego wiem, że też. Natomiast to pokazuje, jakim świetnym uzupełnieniem jest Ochotnicza Straż Pożarna do służby Państwowej Strażaków.
1: Konkludując trochę temat OSP, jakie korzyści płyną z tego, żeby takim strażakiem, ochotnikiem być? Pytam osobę, która tym tematem na pewno żyje.
5: To znaczy korzyści.
1: Nie mówię tu o korzyściach finansowych.
5: No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że taka korzyść w postaci ekwiwalentu to jest taka kropla w morzu, bo to każdy oddaje serce, jeśli chodzi o taką służbę dla ojczyzny, bo to mamy wpisane na sztandarach, ale to jest też prestiż. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę wszystkie statystyki, które na przełomie ostatnich lat były pod względem zaufania społeczeństwa do służb, to Państwowa Straż Pożarna nie było rozdziału na Państwową Ochotniczą. Widziałem, że Straż Pożarna cieszy się największym zaufaniem wśród społeczeństwa polskiego od bardzo wielu lat. To może wynikać z tego, że mamy coraz większy zakres działania, że jesteśmy nie tylko kierowani do pożarów i do wypadków, ale coraz częściej dochodzą również zagrożenia ekologiczne. Coraz częściej zdarza się tak, że jednostki OSP są wzywane do izolowanych zdarzeń medycznych zamiast karetki, bo jest po prostu bliżej, albo karetka nie jest dostępna. Wydaje mi się właśnie, że zakres, w momencie, kiedy zakres obowiązków rośnie, ta straż pożarna, ochotnicza i państwowa, wywiązuje się z tego, bo wójtowie, burmistrzowie i starości biorą sobie za punkt taki, bym powiedział, też bardzo ważny, żeby ta ochrona przeciwpożarowa wśród ludności, ta świadomość, taka bezpieczeństwa była wśród ludności. Wydaje mi się, że to buduje właśnie ten taki stopień zaufania, prestiż u każdego strażaka. No oczywiście występują wyjątki, jak w każdej regule. Są takie czarne owce. Ja się czasami słyszę w mediach, że są to podpalacze, którzy są też członkami Ochotniczej Straży Pożarnych, którzy po prostu są nastawieni na to, że albo wyjadę, zarobię jakiś pieniądz, znowu coś będzie i tak dalej. My absolutnie jako zarządy gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe, odcinamy się od tego typu akcji, nie chcemy ich propagować, wręcz w drugą stronę rekomendujemy od razu wykreślenie z listy członków takich osób. Ciężko jest to wyplewić, ponieważ żyjemy jeszcze troszkę takim przedziałem wiekowym, że w strażach pożarnych są osoby, które są miłośnikami pożarnictwa i mają około 40, 50, 60 lat. Do 65 roku życia taka osoba może przechodzić pozytywnie badania i może uczestniczyć w wyjazdach. Później zostaje takie życie kulturalno-oświatowe. I zdaję sobie z tego sprawę, jak to wyglądało wcześniej, bo 60, jakbyśmy się mieli cofnąć o 60 lat, to są lata 1940, 50, 60. To jest jeszcze taki troszkę PRL. Nacisk na tą właśnie ochotniczą straż, na tą służbę, gdzie w 80-tych latach jeszcze nie było Państwowej Straży. Dopiero powstała w 92 roku. No było takie, że jestem strażakiem i w sumie mi wolno więcej. Teraz bardzo często jeszcze spotykam się z taką opinią, że jak ktoś gdzieś w mediach słyszy, jedzie zastęp strażaków, za 2-3 dni słyszy się o tym, że ktoś na tej akcji był pod wpływem alkoholu albo innych używek i z reguły też sprawdzając, bo to ciężko czasami jest dojść, jeżeli chodzi o personalne takie osoby, ale przeważnie podany jest wiek. To nie spotkałem się, żeby ktoś był młodszy poniżej 40 roku życia. Taki przeskok. Troszkę odpowiedzialność. To też tego nie mówmy, że tak nie ma tych osób poniżej 40 roku życia. Znaczna większość jest tych starszych osób. Nie wiem, z czego to wynika. Czy z tego po prostu, że kiedyś były przyzwyczajone do innych warunków, do tego, że kiedyś przymykano na to oko, czy po prostu nie, bo nie, bo mi wolno i tyle. Nie wiem, to jest temat też taki na dłuższą rozmowę, ale wydaje mi się, że w oparciu o te statystyki, które ja doszedłem do nich, no to widać ten zauważalny taki margines.
3: W powiecie ostrzeszowskim jest 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
4: SK Ostrzeszów.
3: Kiedyś była to świątynia jezuicka. Mowa o kościele garnizonowym pod wezwaniem świętych Stanisława i Wojciecha w Kaliszu. Teraz w naszym magazynie zabieramy Was na małą wycieczkę po świątyni.
6: Jest to kościół z końca XVI wieku. Kościół garnizonowy dzisiaj, jak kiedyś kościół jezuicki, historyczny. Dzisiaj mamy w Kaliszu dla Kaliszan dwa kościoły rozróżniane, kościoły jezuickie. Jeden przy Wale Bernardyńskim, drugi tutaj. A jak grupy wycieczkowe przyjeżdżają, to pytają się, chcą iść do kościoła jezuitów. A my się pytamy, którego? Panie, no przecież tylko jeden. Nie. Jest albo obecny kościół jezuitów, albo historyczny. Który chcecie zobaczyć? A co można w nich zobaczyć? No to pytanie, czy chcecie historię usłyszeć? Czy chcecie, co chcecie zobaczyć? Czy elementy na przykład obrazu Jezu ufam Tobie? Czy chcecie zobaczyć freski, które zostały wykonane w tej świątyni w XVI wieku? I była to świątynia jezuicka tam, gdzie było kolegium jezuickie, tam, gdzie odbywały się przedstawienia teatralne. A to wtedy jest inna rozmowa i zaczynają turyści dopytywać się szczegółów. I co z tymi szczegółami? Jaką ciekawostkę w tej świątyni można zobaczyć? Przede wszystkim świątynia ufundowana przez prymasa Polski Stanisława Karpowskiego. I to jest jego miejsce spoczynku. Tutaj jak zmarł, został pochowany, jak kościół oddawano protestantom w XVIII wieku, to trumna z ciałem prymasa została przeniesiona do kościoła świętego Józefa i tam do dnia dzisiejszego w podziemiach się znajduje. Ale w tym kościele jest epitafium, czyli ołtarz właśnie z płytą poświęconą prymasowi Karkowskiemu. Jak staniemy przed prezbiterium, z lewej strony widzimy ten piękny właśnie ołtarz, nagrobek i z postacią prymasa Polski, oczywiście z tą infułą zdjętą z głowy, bo to było wykonane już po jego śmierci. I co się okazuje? Wnętrze posadzki i w prezbiterium, i w całym kościele jest oryginalne. Oczywiście z kilku lat budowy, funkcji czy przebudowy tej świątyni, ale ciekawostką jest, że jest to jedyna świątynia w Kaliszu, która posiada empory, czyli balkony, które służyły do przemieszczania się, można, uczniów, żaków uczelni tutaj jezuickiej, albo później protestantów. Natomiast my wiemy ze źródeł historycznych, że na pewno Sylwius Malapert, astronomowie, żyjący tutaj w XVII wieku, prowadzili badania astronomiczne na szeroką skalę i udokumentowali te swoje badania, osiągnięcia, odkrycia i do dnia dzisiejszego nazwy wprowadzone przez nich uznawane są w astronomii ogólnie obowiązującej. A to wszystko działo się tutaj. Po raz pierwszy użyta była luneta do badania sklepienia właśnie tutaj w obserwatorium astronomicznym i w tej świątyni. Tutaj z tą świątynią związany jest Augustyn Kortecki, obrońca przeor na Jasnej Górze, tak rozsławiony przez Henryka Sienkiewicza w jego trylogii W Potopie, ponieważ urodził się w Iwanowicach pod Kaliszem, zmarł w miejscowości Wieruszów pod Kaliszem, a tutaj częszczał do szkoły i tutaj między innymi podczas wystąpień Żaków były przedstawienia dla władców Polski i dla Zygmunta III Wazy, Władysława IV. I to kolegium cieszyło się sławą jednego z najlepszych kolegiów jezuickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Co jeszcze takiego ciekawego jest w tej świątyni? Akustyka. Jezuici, walka z reformacją i nie tylko słowem, modlitwą, śpiewem, ale i wystrojem. Dlatego ta świątynia dzisiaj jest bardzo skromna. Nie ma ołtarzy bocznych. Ołtarze boczne były poświęcone i Maryi, i Chrystusowi. Widzimy tylko ołtarz główny. I ołtarz główny jest bogaty, ale z XVIII wieku. Natomiast tych ołtarzy bocznych, przebogatych, niestety nie zachowały się po zmianach, oddaniu świątyni protestantom. Protestanci przemalowali całą świątynię na biało i to, co widzimy teraz, te ściany różowe z elementami pomarańczy, żółtego, złotego, to są wszystko odrestaurowane elementy właśnie z tych odkryć, tych archeologicznych, konserwacyjnych, ale co ciekawego, na bazie umieszczonych nazw w emporach, w ozdobieniach empor, wiemy, jakie kaplice, jakie ołtarze były w tym kościele i to jest też ciekawe. Natomiast widzimy wizerunek kraba, który zwierzę zamorskie, które przedstawiane jest tutaj przez jednego z zakonników jako rak. Bo w XVII wieku nie wiedziano. Nie musiano wiedzieć, jak ten krab wygląda w rzeczywistości. Jak opis był, że ma odwłok, ma szczypce, no to zrobiono. Ale wzięto pod wizerunek raka polskiego i tutaj właśnie w jednym z ołtarzy, przy ołtarzach bocznych na sklepieniu jest właśnie ten wizerunek tegoż zwierzęcia, które żyje w ciepłych morzach. Natomiast ciekawostką jest to, skąd wiemy, jak wygląda ta świątynia na zewnątrz. Taki różowy kolor, intensywny. A wszyscy mówią, ale skąd, dlaczego taka barwa tej świątyni jest na zewnątrz? Mianowicie dlatego, że podczas prac tutaj archeologicznych odkryto, jak budowano świątynię i jak ją pokolorowano. Czyli odsłonięty jest fresk z przebudową świątyni i między innymi odkryto wizerunek Matki Bożej na Rydwanie. Niesamowita rzecz. Matryja trzyma w ręku lejce i powozi powozem konnym, który przypomina Rydwan z czasów starożytnego Egiptu. No i później jednego z władców hiszpańskich, można powiedzieć, książąt, który tutaj w tych pantalonach właśnie z okresu renesansu jest umieszczony. Także później włosiennice, czyli elementy do umartwiania się, tak samo można zobaczyć. No i kopie instrumentów astronomicznych, które tutaj są ukazywane, pokazane, jak to działały demonstracje przez stowarzyszenia, które właśnie zajmują się astronomią. Ciekawostką jest też to, że przy ołtarzu głównym jest ambona. I ta ambona jest z herbem właśnie prymasa Stanisława Karkowskiego, jest z datą, kiedy ta świątynia była wybudowana i wejście na tą ambonę powinno być z tyłu, a jest mur. A tylko z boku jest odkryte, ale fizycznie, czyli ta ambona w innym miejscu musiała posiadać wejście, żeby z niej skorzystać, czyli ten ołtarz główny, ołtarze boczne, jak i sklepienia zostały przebudowane, natomiast ich pierwotny wystrój niestety możemy tylko domniemywać, jak to się przedstawiało w tych, można powiedzieć, 400 lat temu, no ale podziemia kościoła są wszechbogate, ponieważ i zakonnicy spoczywający w 6 otworach, widzimy tutaj przed samym wejściem płyty, które zamykają wejście do grobowców, widzimy otwór w podłodze z siatkami, z drzwiczkami, możemy wejść do podziemi, zobaczyć, jak to wygląda, a wiemy z wydarzeń historycznych, jak zaczęto budować ten kościół na podstawie, na wzór kościoła Ilgesu w Rzymie, to król polski dwukrotnie wyrażał zgodę na przesunięcie murów obronnych miasta Kalisza, żeby tą świątynię można było dokończyć. W ogóle wybudować i dokończyć. Z tego względu, że najpierw wychodziła przez środek świątyni, mur obronny miasta, a później w prezbiterium. I dopiero jak król polski wyraził zgodę na przedłużenie murów obronnych, przesunięcie, to ta świątynia powstała. Ale też nie jest wierną kopią kościoła Ilgesu, ponieważ nie posiada transeptu, nie posiada tej kopuły pięknej, ponieważ było za mało miejsca, ale robi wrażenie i jest to chyba jedna z najlepszych świątyń w Kaliszu pod względem akustycznym, bo wszelkiego rodzaju koncerty, które tutaj odbywają się w tej świątyni, pozostają na długo w pamięci. Ale to ma właśnie swoje pokłosie, że zakonnicy, jezuici budowali pod względem architektonicznym tak precyzyjnie, że ta świątynia pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. Jedną z rzeczy, które na filarze tego kościoła się znajdują, jest płyta nagrobna z Żernik. I jak zobaczymy postać kobiety i mężczyzny z Piaskowca Białego, to widzimy w stroju rycerskim, mężczyznę w stroju rycerskim, kobietę w stroju takim bufiastym, szlacheckim. I to zostało odkryte przez przypadek. Służyło jako płyta przed wjazdem do jednej ze stodół, w jednej właśnie z podkalińskiej miejscowości, i miała zostać zabrana do muzeum w Poznaniu, a tutaj można powiedzieć w latach komunistycznych, bo to wtedy się działo, ówcześni prominenci powiedzieli, w życiu nie oddadzą tego do Poznania, tylko wmurowali tą płytę w ścianę świątyni i ta płyta właśnie już 500-letna widnieje w murach tej świątyni i zdobi ją, ale równocześnie stanowi jedną z ciekawostek. I na zakończenie można powiedzieć tej świątyni to przede wszystkim miejsca, które są podziemiami tej świątyni.

0: ozdobień są tylko dziury, otwory. I niestety, jeżeli byśmy chcieli zobaczyć, to mówimy, że albo Dania, albo Finlandia, albo Szwecja. No bo tak to na dzień dzisiejszy to wszystko się przedstawia w naszej historii.
1: Mówi nam Andrzej Matysiak, kaliski przewodnik. Kościół garnizonowy znajduje się przy ulicy Kolegialnej.
2: Eska Ostrzeszów News.
1: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Nauczycielka, nazaretanka, poetka i autorka prozy. Mieszkała i służyła za granicą, między innymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech czy Ameryce. Teraz mieszka w Ostrzeszowie i w swojej najnowszej książce pod tytułem Rozsypane bursztyny powraca do wydarzeń z przeszłości i dzieli się z czytelnikiem bardzo osobistymi doświadczeniami. Kim jest Bożena Anna Flak i jak rozpoczęła się jej literacka przygoda? Zapytaliśmy o to samą autorkę.
3: Jestem stąd, można powiedzieć, dlatego, że urodziłam się niedaleko Kalisza, miejscowość, która nazywa się Sadżyn. Dla niektórych słuchaczy jest to takie miłe odkrycie. Przecież to niedaleko. To niedaleko, to blisko 60 km. Kalisz to czas mojej szkoły średniej. Szkołę podstawową kończyłam w Saczynie. Bardzo, bardzo w swoim czasie znanej szkole. Dobrej bardzo szkole. Po maturze wstąpiłam do nazaretanek. Ale nie od razu rozpoczęłam formację, dlatego że moim marzeniem przez tę krótką młodość było studiować medycynę. Gdy spotkałam się z tym nazaretanki, no takie między nami pytanie stanęło. Medycyna, klasztor w czasach komunistycznych, to dwa różne powołania. Pytanie, jak ja się będę rozwijać, zgromadzenie nie zapewni mi praktyki w szpitalach. I nazaretanki w Kaliszu okazały się bardzo serdecznie przemyślne i powiedziały to, słuchaj, według nas to ty masz powołanie literackie, a nie medyczne. Nie wiem skąd wiedziały, to były dobre polonistki. Sprowadziły szkołę, tę szkołę w 64 roku zamknięto, ale fachowe, profesjonalne, rasowe polonistki tam były i wtedy jedna wpadła na pomysł i powiedziała tak, wiesz co, zrób sobie studium ponaturalne, medyczne, takie, żebyś miała jakieś pojęcie o tym, z czym ta medycyna się, co to w ogóle jest. Ja wtedy się bardzo tak zmartwiłam, pomyślałam sobie, nie, no będę w szkołę, jakieś studium pielęgniarskie, pieczątkę mi wpakują na świadectwo. Wtedy pieczętowano świadectwa. Każda uczelnia, do której się złożyło papiery, pieczętowała. Ja nie chcę, to będzie może sztuczne. A ta siostra tak na mnie patrzy, jedna z Kalisza i mówi, tak wiesz co, zapytaj mamę, powiedz jej, że taki mamy pomysł. Ja poszłam do mamy, mówię, słuchaj, wiesz, te nazaretanki chcą, żebym ja zrobiła sobie jeszcze studium pielęgniarskie. A moja mama mówi tak, teraz do końca wierzę, że to są mądre kobiety. Oczywiście, jesteś kobietą, chcesz być osobą konsekrowaną, nie będziesz miała rodziny. Studium pielęgniarskie da ci poszerzoną maturę. Potraktuj to jako poszerzona matura, która tobie, jako kobiecie samotnej w życiu, się przyda, a innym po drodze może bardzo wiele pomóc. I w taki sposób wylądowałam w Warszawie. Ukończyłam swoje półletnie studium pielęgniarskie. Dostałam czepek z szerokim dyplomem, tym paskiem, wtedy się jeszcze takie nosiło. I w ciągu tych 2 lat już wiedziałam, że idę do Nazaretu, nie mam żadnych wątpliwości. Mogłam studiować, wtedy otworzono wyższe studia pielęgniarskie w Lublinie, to był ten czas. Ale wyleczyłam się z moich pierwszych marzeń, no i rozpoczęłam w Ostrzeszowie nowicjat. Zaliczono mi wtedy te 2,5 roku jako taki okres wstępny, takiego rozeznania. Ja oczywiście studiowałam po świecku, mieszkałam w internacie sióstr, zupełnie nie byłam rozpoznana wśród moich koleżanek, że mam trochę inne zamiary. W ten sposób zostałam pielęgniarką, troszkę to w życiu mi się przydało. Nie pracowałam długo, ale w przerwach, w czasie przygotowania do ślubów wieczystych zawsze mogłam posłużyć, zawsze siostry mogły mnie gdzieś tam w cudzysłowie użyć, żebym kogoś zastąpiła, bo

0: zjednoczonych, a po drodze uczyłam się języków, bo to była moja fascynacja, więc byłam kilka razy w Londynie, tam sobie robiłam zestaw kursów języka angielskiego. W Stanach Zjednoczonych już studiowałam po angielsku.
1: A do Ostrzeszowa, w którym roku?
0: Do Ostrzeszowa przyjechałam w 1970 roku, po to, żeby rozpocząć okres takiej formacji absolutnie podstawowej, takiej, bez której nie można jakby złożyć ślubów, nie można być siostrą. Taki okres nazywa się nowicjatem. I ten nowicjat od 1946 roku do dnia dzisiejszego to jest

0: Potem po 5 latach śluby wieczyste, które jakby zamykają okres takiej formacji podstawowej. Literacka przygoda, ja sobie myślę nieraz, jak to się zaczęło. Chyba zaczęło się to w sposób tak naturalny, jak zaczyna się wiele historii w życiu. W każdym życiu te historie są inne. Na początku lubiły mnie polonistki i tak się zaczyna. Pamiętam, nieraz mnie tam chciały, żebym przeczytała jakieś wypracowanie. Nie lubiłam pisać wypracowań, dlatego że był to dla mnie wielki trud. Kochałam piękne wypracowania i te wypracowania jeszcze w archiwum się znajdują niektóre, ale był to, ja byłam świadoma, że to zawsze jest takie wyzwanie. Tak mi się nieraz nie chciało. Gdy już mi się zachciało, gdy już się przekonałam, no to wtedy pisałam w sposób chyba dobry, taki odpowiedzialny. To pisanie sprawiało mi, miałam świadomość, że to jest jakieś wielkie zadanie, coś takiego. Nie mogę powiedzieć, że mi przyjemność sprawiało, że mi się pisało lekko, nie. Właśnie było to trudne, ale wyczuwałam w tym, że ten trud ma wydać coś specjalnego, że to nie jest takie, tak, że to nie jest takie sobie o napisanie na jakiś temat. Więc pisałam dość odpowiedzialnie te moje wypracowania. Dużo czytałam, myślałam dużo, jak to ma wyglądać. Cieszyłam się, jak ono było trochę inne, jak było takie bardziej oryginalne. No, cieszyłam się bardzo, gdy to nauczycielka zauważyła, że ją to nie denerwowało na przykład, że ono jest inne może trochę od tych wypracowań takich z szeregu. To pamiętam, moja pierwsza nauczycielka, najmłodsza siostra mojej mamy, też była polonistką i ona mnie uczyła w pierwszej klasie. Trochę może ją podglądałam, ona zawsze dbała o to, żeby miała książki do czytania. Nigdy mnie nie kontrolowała, jakoś nie sprawdzała pisania, ale dla niej pisanie też było jakoś ważne, więc może ta świadomość, ale to tylko tak może. W nowicjacie była duża potrzeba i takie duże, mądre przyzwolenie na to, żeby zapisywać, czy jakieś medytacje, czy na przykład przygotować jakiś dobry, mały wykład dla kogoś, dla młodzieży, która przychodzi. Czasem była zachęta do tego, żeby przygotować dobrą rekreację, na której się siostry będą mogły trochę pobawić. I pamiętam, że jakoś szybko siostry się zorientowały, że ja potrafię coś tam napisać. Szybko też się zorientowały, że na przykład potrafię napisać jakieś dowcipne rymowanki. Nigdy ich nie uważałam za żadną literaturę oczywiście, ale one bawiły. One były takie potrzebne, takie podręczne. Nieraz siostry nowicjuszki podchodziły, a napisz coś fajnego, napisz tam gdzieś na jakiejś gazetce. Czasem robiłyśmy sobie, czasem pisałam tak dla żartu, jakiś dowcip, starałam się, żeby nie uraził, ale wiedziałam, że to jest przydatne bardzo. I tutaj znalazłam takie właśnie takie poparcie. Rozwiń sobie to jest ważne, posłuchaj tym, co tam ci się udaje. Ono było takie miłe. Nigdy w życiu nie myślałam o publikowaniu, o wydawaniu, o byciu, nie wiem, nie daj Boże, poetką czy jakimś pisarzem. Nie, to było takie mi pomocne. Widziałam, że tak nieraz z tym jest dobrze, bo można wziąć kawałek papieru i coś tam naskrobać, a to się podoba, to działa. Potem przyszedł okres studiów, zaproponowano mi po rozmowie, żebym studiowała polonistykę, żebym była nauczycielką w naszych szkołach, że wydaje się, że to jest moja droga, że mam ku temu jakieś zdolności, a więc zdałam egzamin, znalazłam się na studiach. W czasie studiów polonistycznych nie napisałam ani tak publicznie, ani jednego tekstu, bo oczywiście jak miałam dostęp do wielkiej literatury i w bardzo dużym wymiarze, no to szybko się zorientowałam, że nawet nie ma się co ośmieszać, żeby pisać. Ale tam gdzieś tak dla żartów sobie pisałam, to były jakieś słynne gazetki, na których pojawiały się od czasu do czasu, na przykład jakaś uwagę trzeba było zrobić przy sprzątaniu wspólnym akademika, to ja tę uwagę pisałam wierszem. Widziałam, że niektóre siostry się śmiały, niektórym się to podobało. Co było szczęściem, że ja sobie te pisaninki takie spisywałam. Mam do tej pory taki fajny notes, którym zapisywałam bez żadnej korekty. To, co mi się napisało, to sobie to zapisałam. I to potem w życiu mi się przydało, bo mogłam powrócić, mogłam już popatrzeć, gdy byłam trochę przygotowana z strony warsztatowej, co ja tam wypisywałam. I niektóre zapiski stały się powodem do poważnych tekstów. Oczywiście musiały być w cudzysłowie obrobione, musiały być dopracowane, ale niektóre z tych pomysłów jakiś posłużyły mi później w życiu. Były to moje pomysły, dziecinnie zapisane jeszcze, nie tak, może niestarannie, ale niektóre stały się taką podstawą do poważnych utworów. Jednym z takich jest choćby rozmowa ze świętym Józefem, taka znana bardzo, znany tekst do muzyki pana Tomalaka, pisany tutaj z okazji Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego w Kaliszu. I podstawą do tego tekstu były moje zapiski z lat, kiedy miałam 19-20. Taka rozmowa ze świętym Józefem, która potem musiałam ją od strony literackiej poprawić, dopisać refren, ale to tam gdzieś się zaczęło.
1: Jak to się stało, że te właśnie rzeczy pisane trochę, na pewno nie z myślą o tym, żeby je w szerszym gronie publikować. Jak to się stało, że nagle spotykamy się tak naprawdę, żeby rozmawiać nie o pierwszej wydanej pozycji, tylko o kolejnej już z rzędu?
0: W moim wypadku, prawdopodobnie jest to w każdym wypadku, trzeba spotkać chyba na swojej drodze kogoś, kto pomoże uwierzyć, że to ma sens. Ja miałam przyjaciółki na studiach, które mi jakby towarzyszyły i niektóre ku mojemu rozbawieniu mówiły: słuchaj, ty świetnie piszesz, albo nie wyrzucaj tego, albo zatrzymywały same. Były także wśród tych przyjaciółek siostry nasze, które skrzętnie to zapisywały, zbierały. I potem jakby ja wiedziałam, że coś w tym musi być, skoro zatrzymują te próbki. W czasie studiów był taki jeden moment, kiedy mnie namówiono, żeby popatrzeć na te swoje próbki albo coś tam jeszcze dopisać i wziąć udział w takim konkursie poetyckim, studenckim. Ja nie miałam na to ochoty, ale namówiono mnie. No i gdy tam wydrukowano kilka tych tekstów, otrzymałam nagrodę publiczności. One się podobały. Taki artykuł został napisany w jednej z, nawet w takiej gazecie chyba Diecezji Wrocławskiej, przez jednego z kolegów. No i to było takie pierwsze, że coś w tym musi być, skoro nie jest to wyśmiane, nie jest to kompletnie odrzucone. Moja taka prawdziwa przygoda, gdzie uwierzyłam, jeszcze nie do końca, ale uwierzyłam, że musi coś z tego talentu tak zwanego, czyli jakiegoś wyposażenia, bo to tak bym nazwała, co to jest talent, jakieś naturalne wyposażenie, które trzeba rozwinąć, a potem się ciężko nad nim napracować, gdy dochodzi już do wydania jakiegoś utworu. Tak naprawdę uwierzyłam w to, że coś w tym moim wyposażeniu jest wartościowego, literackim, i byłam w Londynie po raz pierwszy. To już miałam za sobą kilka lat praktyki nauczycielskiej. W czasie uczenia uczennic w szkole średniej w Warszawie nie napisałam żadnego wiersza. Wiele tekstów omawiałyśmy wspólnie z uczennicami. Pamiętam, że im się to podobało, że ta interpretacja była taka ciekawa, świeża. Wcześniej jeszcze pisałam pracę magisterską na temat liryki Grochowiaka, bardzo kontrowersyjnego w swoim czasie poety, bardzo trudnego do takiego omówienia, bo ja pisałam w tym czasie, kiedy on dopiero co odszedł. W dodatku lirykę Grochowiaka miałam za zadanie porównać z liryką romantyzmu. Tak sobie życzył mój promotor, bo byłam na seminarium nazwanym romantycznym, romantyzmem. Chciałam pisać z literatury współczesnej. Ja pomyślałam, co ja z siostrą zrobię. No ale dobrze, no to zróbmy. Niech to będzie liryka Grochowiaka na tle tradycji romantycznej. Temat był fascynujący, ale absolutnie nowy. Nikt na ten temat nic nie pisał. O Grochowiaku było troszkę artykułów rozsianych w różnych czasopismach, a ja musiałam przebadać tradycję romantyczną w jego turpistycznej poezji, bardzo trudnej dla mnie w tamtym czasie. Przy magisterium, które tutaj jest opisane, takie magisterium, za które otrzymałam ocenę celujący, rzadka bardzo ocena, dlatego że się wtedy wpisuję do specjalnej księgi, ale ja taką dostałam, nie wiedziałam, że to był żart, ale tak, to jest napisane w dyplomie. I ci profesorowie powiedzieli, praca siostry nam się bardzo podobała. No nie była do końca taką pracą magisterską. Jak ja to czytam dzisiaj, to tak jest jak esej. Ale im się to podobało. To byli starzy profesorowie, którzy widocznie widzieli coś więcej niż tylko taki zapis, przebadanych wątków. I wtedy ta praca mnie tak jakoś bardzo ośmieliła, że jako nauczycielka szukałam z młodzieżą nowego czytania tekstu. Chciałam ich nauczyć, żeby żeby się nie bały czytać poezji czy każdego utworu literackiego, żeby czytały w sposób bardzo indywidualny, odpowiedzialny, ale indywidualny. I to była świetna przygoda. Po 8 latach uczenia w liceum w Warszawie wyjechałam do Londynu po to, żeby trochę poświęcić się językowi angielskiemu, po to, żeby posłużyć może trochę i poza Polską. Nasze zgromadzenie jest międzynarodowe, mamy domy na całym świecie, na 5 kontynentach. Te potrzeby ciągle były. Był potrzebny język na spotkania międzynarodowe, połowa zgromadzenia w Stanach Zjednoczonych, dla kontaktów. Decyzja przełożonych była, jedziesz do Londynu i uczysz się angielskiego. Ja wszystko w tym Londynie robiłam, bo najmniej się uczyłam angielskiego. Tam dostałam się za sprawą takiej mojej przyjaciółki, nazaretanki, o której tu piszę, bo ja listy, które do niej pisałam, są tu przedrukowane we fragmentach. Za sprawą naszej nazaretanki, która także się nazywała Bożena, tak jak ja, dostałam środowisko Veritasu, środowisko polonijne, londyńskie, które dysponowało książkami, których w Polsce nie było. Tam można było czytać literaturę emigracyjną, tu zakazaną. Tam można było jakoś przemycić książkę, co było świetną przygodą wtedy. I ja z tym środowiskiem się zapoznałam, a moja siostra Bożena, ta przyjaciółka, która wiedziała, że ja trochę pisałam, sama kochała literaturę i ciągle mnie namawiała, żeby coś jej napisać. No to jej pisałam na zamówienie, dla dowcipu, nie mając pojęcia, co ona z tym zrobi. A wie pani, co ona z tym zrobiła? Któregoś dnia zebrała te moje wierszyki, jak ja nazywałam, i zaniosła profesorowi Zdzisławowi Wałaszewskiemu. To był podówczas rektor PUNO, czyli Uniwersytetu na Obczyźnie. Fantastyczny literat, poliglota, człowiek, którym na pieszo przeszedł prawie całą Europę w czasie wojny, żołnierz także II wojny światowej, świetnie wykształcony. I ona temu staremu, w cudzysłowie, zawsze młodemu w sercu, profesorowi zaniosła moje wierszyki i przyszła i powiedziała tak: wiem, że się na mnie wściekniesz, ale to już się stało, zaniosłam profesorowi twoje wierszy. Jestem, czyś ty naprawdę oszalała? Jak to? Profesorowi takie, już nie chcę powiedzieć, jak ja to określiłam, no przecież ja ze wstydu umrę ze wstydu, to jak chłopiec z deszczu tam szeniarskiego, co ty robisz? Zaniosłam i koniec. I po 2 dniach dostaję list od profesora, ręcznie pisany, którym mam do tej pory. I on pisze tak: Bożenko kochana. Te listy to są jak literatura miłosna między mną a tym profesorem. Jest o nim, wspomnieje także w Rozsypany pusztynach, bo to jest książka życia. Tak. I tam pisze: Bożenko, czy to wolno? Czy wolno tak, żeby stary profesor, stary nauczyciel, stary Zdzisław Wałaszewski przeryczał całą noc nad jakimiś wierszami i powiedział wtedy on powiedział tak: będziesz pisać, jesteś wielką poetką i masz to wyposażenie, ten talent. I ja po prostu nie wiedziałam, czy on ze mnie żartuje, czy to jest prawda. Przez lata pisałam dla profesora po to, żeby mieć święty spokój, żeby mnie już nie męczył, żeby on każdy wiersz ocenił, każdy jakby zanalizował. Tak to było. Mam 500 listów, prawie 500 listów od profesora Wałaszewskiego, w których są jego recenzje. To jest jeszcze, jest przepisane, ale to są rękopisy, które mam. Nie zostały wydane, to są listy Wałaszewskiego. Żyje jego córka, no trzeba by rozmawiać z jego córką. Nie muszą być wydane, ja je mam. I czasem pisałam dlatego, żeby ten profesor się ucieszył. On czytał wiersze fantastycznie. Na jednym ze spotkań po wydaniu tej oto książki, to Zieleń powróci, wybrał wiersz, był poproszony, jeszcze był prezydent na Obczyźnie, jego żona na tym spotkaniu w Posku, tak zwanym, czyli w ośrodku polonijnym w Londynie, i on sobie wybrał jeden wiersz i przeczytał. Było coś niesamowitego. Mamy to nagrane, na szczęście. Zadbał o profesjonalny wykład. Była wtedy młodzież z naszego liceum z Kielc. Dziewczyny czytały wiersze, niektóre tańczyły, niektóre śpiewały. Jakiś młody, utalentowany nasz student z Kielc napisał fantastyczną muzykę. Dzisiaj już skończył medycynę w Stanach Zjednoczonych, ale oni byli tak zafascynowani tym, bo to ich wniosło, oni śpiewali te wiersze. No i wtedy, jak już profesor mi tak powiedział, no to pisałam do niego, pisząc do niego od czasu do czasu, żeby był zadowolony, bo bardzo go ceniłam. Wtedy się trochę zbierało. Jak się uzbierało, to on, dopóki żył, on dbał o to, żeby to wydać. Pierwszy tomik Owoc granatu był wydany jeszcze jakąś unikatową dzisiaj metodą wydawniczą w Veritasie w Londynie. To jest taki skromny, także żółty, ma żółtą okładkę, tak jak Rozsypane bursztyny. Myśmy wybrali razem się z tą Bożeną, wybrałyśmy wiersze. One zostały wydrukowane i pierwszy tomik powstał, zanim wróciłam do Polski, jeszcze w Londynie. Profesor Wałaszewski zorganizował spotkanie poetyckie. Ja tam czytałam trochę tych tekstów. On czytał, powiedział na ten temat i to było chyba pierwsza taka książeczka, która się stała. To jest rok 80. 1998-99, to jest taki rok, to dość późno, ja miałam wtedy, no tak dobrze, po 30 mi się wydawało, że jestem stara kobieta i teraz jakieś wydawanie i wiadomo czego. Oczywiście, że dzisiaj patrzy się na to inaczej, ja byłam w bardzo dobrym czasie, nie byłam za młoda, byłam już dojrzała na tyle i miałam tyle doświadczenia, żeby te teksty przejrzeć, wybrać właściwe. Teksty mnie wydawały się zawsze takie dość prościutkie, ale odbiorcy najczęściej do nich wracają. Trudno jest ocenić samemu. Nie wiemy, które są naprawdę dobre, bo tu nie ma żadnej reguły. Dobre są te, które odbiorca jakby najczęściej czyta, które stają się tekstem wizytówką, bo takie są. I nigdy nie wiadomo, który to tekst się stanie. Zawsze wydawało mi się, że z takiego pisania odpowiedzialnego, że ja piszę wiersze, ale życie, zwłaszcza życie nazaretańskie, życie nauczycielki, kogoś, kto był włączony w różne zgromadzeniowe także wydarzenia międzynarodowe, wymagało ode mnie, ja byłam także przez długie lata w administracji, byłam przełożona całej prowincji warszawskiej. Taka funkcja wymaga naprawdę odpowiedzialnego pisania, bo co jakiś czas trzeba napisać choćby list do wspólnoty. Można napisać taki zwykły, obiegowy okólnik, tak napisać, jak się tam potrafi, a można to napisać tak, że to no, niesie coś więcej niż tylko informacje. Ja wiem, że ja do tych zwykłych tych pisaniny takiej zawodowej, administracyjnej przywiązywałam dużą wagę, a miałam świetną sekretarkę, która to wszystko skrzętnie zbierała. I gdy szukałyśmy takich smaczków, takich fragmentów do rozsypanych bursztynów, niektóre pochodzą z takich właśnie pism, bo to tak się świetnie coś tam powiedziało, że jakiś fragment no, jest wart utrwalenia, bo on jest dobrze zapisany. Więc tak naprawdę tworzyłam wiersze i tak siebie widziałam, jeżeli tworzę, no to poezję, ale poezję bardzo różną, taką od poematów po haiku. Haiku jest takim wydarzeniem, które mnie bardzo rozbawiło, ale które przyniosło dość dużo takiego mądrego, dobrego rozgłosu. Gdybym zapytała kogoś, czy ma pojęcie, nawet jak ja się tam nazywam, kim jestem, to tu nie wiedzą, bo jakimś moim zadaniem nie jest, no nie wiem, promowanie siebie, czy zgromadzenie też mądrze nie opowiada o mnie na każdym kroku, bo tu nie o to chodzi. Ja nie jestem celebrytką, ani nie mam zamiaru być. Nie chcę być uzależniona od żadnych wydawnictw, od redaktorów, żeby mnie tam ścigali. Jestem przede wszystkim zwyczajną nazaretanką, tak mi się wydaje, wykonuję swoją pracę taką, jaką mi zlecają, ale w tej mojej pamięci, w pamięci rodziny naszej zakonnej i takiej pamięci, no Kalisza, może to ja jestem poetką. Zawsze się śmiałam, nie lubiłam, jak mnie nazywano poetką, ale nieraz musiałam to przyjąć, no bo co? Miałam spotkania w Kaliszu, pamiętam w Warszawie wiele spotkań takich poetyckich, no to już się nauczyłam siedzieć ładnie na środku i wysłuchiwać, przyznawać się do tego, że jestem poetką, no bo jak inaczej, no musiałam się jakoś zachować jako poetka. Więc w moim takim widzeniu siebie jako osoby piszącej, to jestem pisząca wiersze. Ale w międzyczasie zawsze trzeba było coś pisać, jak już powiedziałam, językiem niewiązanym. I tego się okazało bardzo dużo. Po ukończeniu już tutaj pracy w Polsce na 9 lat los rzucił mnie do Rzymu, a potem na 11 do Londynu, a potem do Francji na trochę, a jeszcze wcześniej w Ameryce byłam. Wtedy już miałam też wytropioną mnie gdzieś tam, nie za sprawą już profesora, bo profesor odszedł, ale za sprawą rektora Uniwersytetu tutaj katolickiego z Polski, który także jakoś tam mnie gdzieś poznał, jakieś siostry dały mu tomiki. W ten sposób znalazłam się w sytuacji, gdzie ktoś ze Związku Pisarzy Polskich na obczyźnie, ówczesna prezeska, podeszła do mnie i powiedziała: słuchaj, ja byłam na spotkaniu z profesorem Waszewskim, wtedy, gdy on czytał twój wiersz, słuchałam młodzieży z Kielc, która śpiewała te teksty. Nie mogłam wierzyć, że to pisze zakonnica, ale to chyba ty jesteś, nie? Ta sama. Ja mówię, no ta sama, ja teraz mieszkam w Londynie. A może no złóż podanie, daj nam swoje teksty. Zastanowimy się, może macie przyjąć do Związku Polskich Pisarzy na obczyźnie. No więc ja to przygotowałam, przyjęto mnie, do tej pory jestem członkinią, chociaż mieszkam od 2 lat w Polsce, ale jestem czynną członkinią Związku Pisarzy Polskich na obczyźnie. Mamy świetne spotkania, najczęściej teraz online, ale zawsze biorę udział w międzynarodowych targach na przykład, gdzie mamy swoje stanowisko. Tam poznaję fantastycznych ludzi. Ilustratorka rozsypanych bursztynów była poznana na targach międzynarodowych, gdzie mi ktoś podsunął książkę, którą ilustrowała i powiedział, a co gdyby ona twoją prozę ilustrowała, albo jakieś teksty. Dotarłyśmy do niej, zgodziła się, przeczytała, powiedziała, to jest świetny potencjał, zrobię to. Dzisiaj właśnie ta książka Osypane Bursztyny ma świetną okładkę, także przez nią proponowana, ultra skromniutka, dzisiaj się mówi mega, chociaż ja tego nie lubię, jest bardzo skromna, fantastyczny kolor wybrała, bo dzisiaj żółty jest w modzie, tak się to zdarzyło. No tak powiedziałam się, że tak. I ten związek pisarzy także nieraz mnie zachęcał do napisania takich poważnych jakichś na przykład artykułów. A taka siostra Borkowska, to jest benedyktynka, świetne biuro i osoba, która dla zakonu benedyktynów, zwłaszcza żeńskich benedyktynek, zrobiła bardzo wiele. Studiowała też na Kulu. Ona napisała takie dwie książeczki, może pani się spotkała. Oślica Balama i potem druga Oślica Balama. To jest takie jej widzenie jakby, no nie wiem, tych, którzy głoszą kazania. Ona tam daje jakieś takie świetne rady, robi to dobrym językiem. Ta książka bardzo dużo zamieszała. Niektórzy jej dziękowali, niektórzy się złościli, jak to tam jakaś siostra śmiała, no nie wiem, powiedzieć coś na temat sztuki głoszenia kazań. No, to jest wielka sztuka. I wtedy Związek Pisarzy na Obczyźnie powiedział, a siostro Bożeno, niech siostra napisze recenzję tej książki, niech podejmie taką polemikę. Ja to napisałam, to też jest to przedrukowane. To było drukowane w naszym pamiętniku literackim. Był taki cykl o pandemii. Wszyscy, no pandemia, więc z pandemią trzeba coś zrobić. No chyba najgłupszy okres, jaki w życiu przeżyłam, ta pandemia, chyba nie tylko dla mnie, ale ja tam byłam w samym środku, byłam w Londynie, a pandemia się odbywała. Ale Związek Pisarzy na Obczyźnie powiedział, zrobimy taki cykl, piszcie o tej pandemii, my będziemy

0: Cudaczek, wyśmiewaczek, tak mi się podobała. Przepasowała ona, przydała się do tego covidaczka sztucznie stworzonego według mnie. Ale to jest poważny tekst. To jest taki tekst jakby takiego popatrzenia, co się ze światem dzieje i jak można ten świat jakimś, nie wiem, jednym, drugim gestem złapać po prostu. No, trzymać na uwięzi, nie? Bo coś takiego jest. Odważny tekst, bo musiałam wypowiedzieć swoje zdanie, no, ale o to chodzi. Więc odpowiadając na pytanie, czy piszę prozę, pisałam całe życie prozę. Okazało się, że tego było bardzo dużo. Gdy pomyślałam sobie, co z tą prozą zrobić, bo wiersze były wydawane jakby regularnie od jakiegoś czasu, proza leżała. I teraz jest pytanie, albo za wzorem Szymborskiej zresztą, szykujemy duży kosz i to wszystko palę i koniec i mam święty spokój, albo czyta to jeden, drugi, trzeci, życzliwy człowiek i ten, który się zna trochę na języku, no i coś z tym robimy. I decyzja była, no, wybierzemy, wydajemy to, co zwycięży w takiej ocenie słowa. Zwycięża walory zapisu, jak to jest zapisane. Nie temat, bo temat według mnie w pisaniu nie jest taki najważniejszy, jest ważny, ale temat to dla naukowców może, dla badaczy. W pisaniu dla mnie ważne jest, jak się coś zapisze. Nawet jeżeli to będzie skok w górę, prawda? Jak to się zapisze? Jak sobie słowem poradzić z uchwyceniem tego, co się podoba, co może złościć, co może denerwować, co musi się doczekać jakiejś wypowiedzi, nie? Musi się doczekać jakiegoś zmaterializowania, jakaś myśl, która, no jak Słowacki mówił, jakby język giętki, musi być giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa, to trzeba bardzo giętkiego języka, żeby tak się stało, nie? Więc te walory jakby językowe, mówię o ostatniej książce, o prozie, zdecydowały o tekstach, które tu się znalazły. One są bardzo różne. Więc pisałam prozę, nie myśląc o tym, że to się kiedykolwiek wyda, że to będzie do czegoś potrzebne, poza drukiem, no, w różnych czasopismach i artykułach.
1: Wspominałaś, siostrę, już gdzieś na początku naszej rozmowy, że najnowsza książka Rozsypane bursztyny jest taką trochę książką życia. Już trochę o niej powiedzieliśmy, że co się na nią składa. Ale jakby ta siostra w kilku słowach mogła powiedzieć o tym, o czym są tak naprawdę rozsypane bursztyny?
0: O wszystkim są, co wiąże się może z moją historią. Historią osobistą, bo pierwszy rozdział Matecznik, tak żeśmy to określiły, mówi o... Najbliższy jest taki długi bardzo, może to jest esej, poświęcony mojemu tacie, pisany wiele lat po jego odejściu. Są tam teksty, które mówią o takim obrazie Najświętszej Rodziny, który wisiał w domu mojej babci. Ten sam spotkałam, gdy wstąpiłam do Nazaretany. Popularny obraz wtedy. Zapisane są jakby moje taka przygoda z tym obrazem. Mi się podobał i a babcia nie pozwalała tam go dotykać. Ale ja musiałam do niego dotrzeć. To coś takiego, bardzo prywatne. Są tutaj teksty, które mówią o wydarzeniach takich bardzo, bardzo lokalnych, które miały miejsce w parafii, w Chełmcach, tam gdzie była koronacja obrazu. Poproszono mnie o jakieś słowo wtedy, przyjechałam i o tym jest wspomnienie w tej części takiej osobistej dość. Jest tam część, która wspomniałam o tym, są fragmenty listów, które pisałam do siostry Bożeny. Na jakimś etapie, gdy już nie byłam w Ostrzeszowie, a ten kontakt, no, był do końca bardzo ważny dla mnie, postanowiłam napisać, gdy byłam przełożoną w Warszawie, odpowiadałam za wspólnotę. Nie było dużo warunków do tego, żeby parać się literaturą. Trzeba się było parać remontami naszego domu, troską o siostry, chore, starsze, najmłodsze, ale bardzo wiedziałam, że siostra Bożena lubi czytać i lubi listy. I pomyślałam sobie, napiszę jej 100 listów. O wszystkim, co się tutaj w tej Warszawie dzieje, o moich wyjazdach pierwszych na wschód, wtedy pojechałam pierwszy raz do Nowogródka, gdzie były nasze siostry męczennice, gdzie są nasze siostry. Wtedy po raz pierwszy wyjeżdżałam do Grodna, nie wiem, za Bóg, tam, gdzie nigdy się nie marzyło o tym, że się będzie, na miejsca, gdzie się Mickiewicz urodził. I postanowiłam w wolnych chwilach tak to zapisać, żeby siostra Bożena to widziała. Czyli taki list, żeby ona miała udział w tym przeżyciu. I pisałam te listy bardzo świadomie, językiem świadomym, językiem polskim. Nigdy nie myślałam o wydaniu tego. Na jakimś etapie, gdy już się przeniosłam do Londynu, siostra Bożena zaczęła tracić pamięć, była 20 lat ode mnie starsza. Potem bardzo już była taka uzależniona, to był Alzheimer, jej siostra też cierpiała na tę dolegliwość, na tę chorobę. Ale zanim odpłynęła z tego świata, takiego powierzchownego kontaktu, miałyśmy kiedyś taką rozmowę i porozumiałyśmy się, ona jeszcze na tyle była świadoma i powiedziała mi, że ona te listy ma i jakoś tak bardzo nieśmiało, to było bardzo trudne, ale powiedziałam jej, a może te listy, może przedłuży się ich życie. Jeżeli to jest możliwe, mogę je przechować w dalszym ciągu. Ona wtedy chyba całą noc czytała je jeszcze raz, nie wszystkie zdążyła przeczytać, potem mi napisała, że nie wszystkie zdążyła, bardzo się cieszyła, że je miała i przekazała mi te listy. I duże fragmenty tych listów także się tu znalazły. To jeden z rozdziałów. Znalazły się po to, że opowiadają o czasach, o których już dzisiaj się nie pamięta, o czasach widzianych oczami Nazaretanki, o Nazarecie widzianym na wschodzie oczami Nazaretanki. Ja czytam to z jakąś radością, bo zapomniałam już wiele rzeczy. Przejazdy przez granicę, czy trzeba było tam ukrywać, jakieś obrazy, jakąś figurkę. Ja to zapisałam, to było zapisane, to są moje listy, więc otrzymałam je z powrotem. Mam pełne prawo decydować, co z tych listów się wycina, co się daje do druku, co mi oczywiście, że nad tą książką pracowało sporo ludzi, żeby podyskutować, co wyrzucamy, czego nie dajemy do druku, bo mogłoby kogoś zranić, bo jest zbyt osobiste, a co warto, bo ma wartość już taką uniwersalną. Ktokolwiek przeczyta, może się z tego czegoś dowiedzieć i popatrzeć, jakim językiem pisze się listy na przykład. Są tutaj zapisy podróży, także w takim rozdziale moje miejsce. Oczywiście, że te zapisy też trzeba było przygotować do tej pozycji, żeby nie było tam niepotrzebnych informacji, które dzisiaj już nie mają żadnego znaczenia. Ani dla odbiorcy szerszego, ani dla mnie. Trzeba było to, tak się to mówi fachowo, oczyścić. Przygotować tekst do druku, ale jest to oryginalny tekst. Czasem krótszy. Dbałyśmy o to, żeby ci, którzy mi pomagali także książkę przygotować, o to, żeby te teksty były dość krótkie, żeby nie męczyły czytelnika. Mam teraz 280 stron i nie wiem o czym i muszę to ciągnąć, albo wyrzucam, bo mi się nie chce tego czytać. Czyta się to łatwo, tak mówią ludzie, że teksty są krótkie, są różnorodne, więc czytanie nie sprawia kłopotu.
2: Mówi Bożena Anna Flak. Nazaretanka do Związku Pisarzy Polskich na obczyźnie należy od 2012 roku.
3: Esko Ostrzeszów radzi.
2: Każdego dnia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie wpływa aż kilkadziesiąt wniosków i to z całej Polski o umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej. Wszystkie zostają bez odpowiedzi, bo takich rodzin, i to nie tylko u nas, cały czas jest niewiele. Kto może zostać rodzicem zastępczym? Jakie warunki trzeba spełnić i co zrobić krok po kroku, by funkcję tę móc pełnić? Pytamy Monikę Czwordon z PCPR-u.
4: Pieczę dzielimy na rodzinną i instytucjonalną. W ramach rodzinnej pieczy zastępczej mamy rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka. Jeśli chodzi o pieczę instytucjonalną, no to mamy tutaj wszelkiego rodzaju placówki opiekuńczo-wychowawcze. W rodzinach spokrewnionych umieszczamy dzieci, które są spokrewnione z osobami pełniącymi funkcje. Czyli na przykład mogą to być dziadkowie i rodzeństwo. Natomiast jeśli chodzi o rodziny niezawodowe, mamy tutaj na myśli osoby na przykład niespokrewnione w żaden sposób z dzieckiem, albo są to ciocie lub wujkowie, tak? Czyli w jakimś sensie są spokrewnione, ale mają status rodziny zastępczej niezawodowej. Później mamy jeszcze rodziny zawodowe, które w ogóle nie są spokrewnione z dziećmi, no i rodzinne domy dziecka. Między rodziną zawodową a rodzinnym domem dziecka jest taka różnica, że rodzina zawodowa może maksymalnie przyjąć troje dzieci, natomiast rodzinny dom dziecka ośmioro.
1: To jeżeli chodzi o taką procedurę od A do Z dla osoby, której przez myśl przemknęło, że ona by może zajęła się takim dzieckiem, które potrzebuje pomocy. Co ona musi zrobić? Jakie kryteria musi spełnić, żeby móc tym rodzicem zastępczym zostać?
4: Przede wszystkim musi przyjść do powiatowego centrum, złożyć wniosek o nadanie jej wstępnej kwalifikacji. Ta wstępna kwalifikacja polega na tym, że my jako pracownicy PCPR przyjeżdżamy na wywiad, przeprowadzamy taką opinię, która nazywa się opinią organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Kierujemy tą osobę do odbycia badania psychologicznego i ta osoba dostaje od nas taką informację, że musi przynieść określone dokumenty. W ramach tych dokumentów mamy tutaj na myśli zaświadczenie lekarza z podstawowej opieki zdrowotnej, zaświadczenie o zatrudnieniu lub dochodach, zaświadczenie z poradni uzależnień, zaświadczenie lekarza z poradni zdrowia psychicznego, swój życiorys wraz z taką motywacją, co skłaniają do tego, żeby tą rodziną zastępczą zostać i poświadczenie zameldowania, że jest tutaj rodziną z naszego terenu. To poświadczenie zameldowania do końca nie jest jak gdyby konieczne, bo my możemy przeszkolić też na ten moment rodziny z innych terenów, ale jak gdyby musimy wtedy zasięgać opinii z tego miejsca zamieszkania, gdzie te rodziny na przykład mieszkają, tak? No bo wiadomo, że nasz zasięg jak gdyby tutaj mieści się w obrębie powiatu ostrzeszowskiego, poza powiat nie możemy jechać i takiego wywiadu na przykład przeprowadzić, nie?
1: Chciałabym się tutaj upewnić, a co na przykład z osobami, które mają za sobą jakąś historię? Mhm. Gdzieś tam na przykład x lat temu były uzależnione, leczyły się, albo gdzieś tam kiedyś, nie wiem, miały depresję na przykład. Mhm. Czy one są z marszu wykluczone już?
4: To znaczy takie osoby z marszu nie są wykluczone, tak? Natomiast no, muszą te zaświadczenia przedstawić, tak? Jeżeli na przykład lekarz z poradni zdrowia psychicznego uznaje, że na tym etapie po prostu życia tej osoby, tak, po tych przejściach, które ona przeszła, jest to osoba stabilna, tak? Jest to osoba pozostająca, nie wiem, w kontakcie z lekarzem, który ją tam dalej prowadzi, czy nie wymaga jak gdyby dalej tego leczenia. No, nie ma tutaj jak gdyby jakiejś podstawy prawnej ani zasadności do tego, żeby taką kandydaturę odrzucić, tak? Też no, nie zmierzamy do paradoksów takich, że będziemy tutaj analizować, czy ktoś po prostu
1: 15 lat temu błędu nie popełnił.
4: Na przykład, nie? To nie o to chodzi. Na ten moment to lekarz jest osobą, która potrafi stwierdzić, czy ta osoba po prostu ma jakieś przeciwwskazania do pełnienia tej funkcji, czy nie. Czy daje taką rękojmię właściwej tej opieki, biorąc pod uwagę po prostu jej stan zdrowia psychicznego, czy nie. Stąd też po prostu nasza taka prośba, żeby to zaświadczenie nam przedstawiać. No bo my na wywiadzie też pewne rzeczy jesteśmy w stanie po prostu określić, tak, będąc w miejscu zamieszkania, rozmawiając, obserwując, ale no, po to są specjaliści, żeby potrafili to po prostu określić, tak lub nie, tak? Pani no, nie powinna się, czy pan nie powinna po prostu dążyć do pełnienia takiej funkcji, albo po prostu okej, no było, coś tam się wydarzyło, ale teraz na tym etapie no, można po prostu próbować taką funkcję podejmować, tak?
1: Mamy etap dokumentów w takim razie, co dalej?
4: Jak my już mamy opinię od psychologa, mamy komplet dokumentów tej rodziny, mamy swoją opinię jako organizatora pieczy, wówczas zbieramy się tutaj i dokonujemy tej wstępnej kwalifikacji. Już na tym etapie po prostu wiemy, albo ta osoba otrzyma tą wstępną kwalifikację, albo jej nie otrzyma, tak? No bo na podstawie dokumentów, tych wszystkich opinii jesteśmy w stanie już to stwierdzić, czy dana osoba ma te właściwe motywacje do pełnienia tej funkcji rodziny zastępczej, czy nie, czy taką zdolność po prostu, czy będzie na tyle taka rzetelna, że da rękojmię sprawowania tej pieczy zastępczej właściwie. I jak ta osoba otrzyma tą wstępną kwalifikację, to składa u nas wniosek o skierowanie jej do odbycia szkolenia. I potem ta osoba odbywa to szkolenie. Zazwyczaj jest to szkolenie, które organizujemy tutaj w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zdarza się, że robimy to w porozumieniu na przykład z powiatem ościennym, żeby jak gdyby te koszty sobie tutaj trochę zminimalizować. I wtedy po prostu ta osoba na przykład częściowo odbywa to szkolenie tu w Ostrzeszowie, a częściowo na przykład mieliśmy takie sytuacje, że robiliśmy we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, więc jak gdyby pakiet tego szkolenia był podzielony na dwie części i trenerzy w pierwszym etapie na przykład przyjeżdżali do Ostrowa, było tam 6 spotkań i kolejnych 6 odbywało się w Ostrzeszowie. Połowa grupy była z Ostrzeszowa, połowa z Ostrowa i po prostu połowa tej grupy raz jeździła do Ostrowa i tak na zmianę, więc oni sobie tak to sobie zorganizowaliśmy, a jak gdyby koszt prowadzących rozkładał nam się na dwie instytucje, nie?
1: Ja się tutaj upewnię. Mówimy o szkoleniu, czy jest to 12 spotkań, jak zrozumiałam?
4: Mniej więcej jest 12 spotkań, w tym są wizyty domowe tych trenerów, którzy prowadzą to szkolenie, bo mówimy tutaj o szkoleniu Pride. Łącznie jest na pewno 65 godzin, w tym 55 godzin jest takiego zakresu teoretycznego, warsztatowego, natomiast 10 godzin to jest praktyka w zawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, albo też w placówce, nie? Po tym szkoleniu kandydat, który ukończył szkolenie, odbył co najmniej, zawsze tak ustalamy, 75% tych wymaganych godzin i 100% tego stażu, który jest do odbycia. Jeżeli ta osoba zrealizowała to wszystko, otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia. Jak ma już wtedy to świadectwo, to przychodzi do nas i składa znowu wniosek o nadanie kwalifikacji już. No i wtedy mamy już jak gdyby komplet, bo mamy opinię, opinię psychologiczną, mamy opinię organizatora, którą przeprowadziliśmy, mamy komplet dokumentów, mamy świadectwo ukończenia szkolenia i wtedy na tej podstawie, jeżeli to wszystko jest ze sobą spójne, nadajemy tej osobie kwalifikacje i ta osoba już jest takim gotowym kandydatem do przyjęcia po prostu dziecka lub dzieci.
1: Okej, czyli w tym momencie ona tak naprawdę może liczyć się z tym, że na przykład następnego dnia już otrzyma dziecko?
4: Może. Mieliśmy takie sytuacje, że w trakcie szkolenia czasami sytuacja była taka, że trzeba było podejmować decyzję, czy nawet bez ukończenia tego szkolenia, tak, gdzie wiedzieliśmy, że na przykład jest połowa tego szkolenia, że jeszcze tych kwalifikacji nadanych nie mamy, że jeszcze może coś tam się zawsze wydarzyć, ale zdarzyło nam się, że podejmowaliśmy takie ryzyko, że w trakcie szkolenia były umieszczane dzieci. Mamy taką rodzinę, gdzie to dziecko zostało przysposobione, wiemy, że sobie żyją spokojnie, fajnie się dzieciak wychowuje, także no różnie to bywa, każda sytuacja jest inna, nie? I teraz taka rodzina na przykład niezawodowa przez 3 lata, jak pełni tą funkcję rodziny niezawodowej, po 3 latach może wnioskować o przekształcenie jej w rodzinę zastępczą zawodową. Nie ma takiej procedury, sami się nad tym zastanawialiśmy, że ktoś przychodzi i mówi, ja chcę zostać rodziną zawodową. Jak gdyby ustawodawca tak to sobie wymyślił, że najpierw musisz 3 lata pobyć tą rodziną niezawodową, opiekuj się tymi dziećmi, zobaczymy, jak się sprawujesz i tak dalej, a potem, jak już będzie okej, to cię przekształcimy w rodzinę zawodową. Może ma to jakiś cel. No z jednej strony, ktoś na przykład jak kończy studia, idzie do pracy, to też ma jakiś tam krótki staż, no nie jest to staż 3-letni, jest tutaj długi ten staż mimo wszystko, te 3 lata, ale może w takim układzie, jak przyjmuje się te dzieciaki, może jest to taki czas, żeby to przemyśleć, czy naprawdę chcę zostać tą rodziną zawodową, nie? Czy to jest właśnie to, co chciałabym jako zawód wykonywać, powiedzmy tam przez jakiś dłuższy okres czasu. Wtedy taka rodzina niezawodowa, jak złoży taki wniosek, to procedura jest bardzo podobna, bo my wtedy po pierwsze znamy już tą rodzinę, ale musimy tą opinię organizatora przeprowadzić, tą opinię predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej przez psychologa też musimy po prostu mieć i kierujemy ją do odbycia takiego szkolenia uzupełniającego na zawodową rodzinę zastępczą. Jest znowu jak gdyby dodatkowe takie 20 godzin, które ta rodzina niezawodowa musi przejść, żeby stać się rodziną zawodową.
1: Jeżeli chodzi o kandydatów, wracamy. Kto może ubiegać się o to, by zostać rodzicem zastępczym?
4: Z ustawy wynika, że rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania pieczy. Czyli mamy tutaj jak gdyby wyjaśnienie tego, o co pani pytała. Później wymagania. Są to osoby, które dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, ani władza rodzicielska nie jest im ani ograniczona, ani zawieszona. Wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki obowiązek był na nich nałożony. Nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania opieki, co zostało potwierdzone właśnie tym zaświadczeniem z POZ-u i przeszły ten test predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, to się nazywa test QIDA. Przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające zaspokojenie potrzeb po prostu dziecka, w tym tych potrzeb emocjonalnych, fizycznych, społecznych, rozwoju zainteresowań, edukacji i wypoczynku. To są takie wymagania, które po prostu te osoby muszą spełniać. Dodatkowo ta ustawa, o której pani wspomniała, tak zwana Kamilkowa, nałożyła po prostu konieczność weryfikacji ich w rejestrze sprawców przestępstw seksualnych i to robimy po prostu.
1: Chciałabym się jeszcze tylko też upewnić. Ktoś się zgłosił, odbył szkolenie, przeszedł ten cały etap, tę całą procedurę, ale się nagle na przykład okaże, że nie wiem, jest dziecko, które na ten moment potrzebuje umieszczenia w pieczy zastępczej, a on na przykład nie może, bo coś się wydarzyło. Czy to jest tak, że to dziecko z automatu musi tam być, czy ta osoba też musi wyrazić zgodę, żeby takie dziecko przyjąć?
4: Zawsze pytamy. Nigdy nie jest tak, że po prostu z automatu komuś, mimo że mamy wolne miejsce i wiemy, że tam to miejsce pozostaje wolne, że to dziecko po prostu tam wkładamy sobie i koniec. Zawsze rozmawiamy i pytamy tej osoby, czy jest gotowa na ten moment po prostu podjąć się tej roli.
1: Jeżeli już zostaje tym rodzicem zastępczym, to czy ona może liczyć, taka osoba, na wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie?
4: Tak, jak najbardziej. W ramach ramach tego wsparcia, oprócz tych miesięcznych świadczeń, które przyznajemy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, mamy tutaj dostęp do psychologa, pedagoga, psychoterapeuty. W ramach projektu nawet mamy teraz superwizora. Także te wszystkie kwestie związane z takim wsparciem po prostu na początku tej drogi, czy w trakcie, w razie pojawiających się trudności i problemów, staramy się zabezpieczyć.
2: W powiecie ostrzeszowskim jest obecnie prawie 50 rodzin zastępczych.
3: SK Ostrzeszów.
2: To jedna z trzech wystaw stałych muzeum w Ostrzeszowie. Poświęcona jest twórczości lokalnego artysty Antoniego Serbeńskiego. Jak to się stało, że ten niedoceniony za życia malarz stał się inspiracją stałej ekspozycji? Jakie sekrety skrywał Serbeński i o co chodzi z tym ostrowsko-ostrzeszowskim konfliktem? Posłuchajcie, mówi kierownik muzeum w Ostrzeszowie Mirosława Rzepecka.
5: Wystawa przedstawia życie i twórczość Antoniego Serbeńskiego. Muzeum jest od zawsze. Była zanim muzeum nazywało się muzeum, ponieważ dużą część obrazów, eksponatów dotyczących naszego artysty zebrał założyciel naszego muzeum, Władysław Golus. I były prezentowane w Izbie Pamięci, od której historia naszego muzeum się zaczyna, na ulicy dzisiaj Kolbego, która wcześniej się nazywała ulicą Świerczewskiego, niedaleko rynku. Obrazy były eksponowane w zamkowych piwnicach przez krótki czas, a od 1981 roku, kiedy muzeum zostało otwarte w siedzibie na środku naszego miasta, na rynku, w ratuszu, są częścią stałej wystawy. Na tym poziomie wystawa jest od 1998-1999 roku do pewnego czasu. Stałe wystawy były na parterze ratusza, a czasowe na drugim piętrze, a wcześniej w piwnicach zamkowych. Jednak stwierdziliśmy, że przeciętna kobieta po drodze na zakupy, spacer, z światami, z zakupami na drugie piętro nie wejdzie, ale na parterze wystawę czasową chętnie zobaczy i ten pomysł się sprawdził, dlatego przenieśliśmy wystawy stałe na drugie piętro i oprócz wystawy pokazującej pracę Antoniego Serbeńskiego eksponujemy tutaj wystawę o norweskich oficerach, którzy w czasie wojny więzieni byli w o flagu 21C. Pokazujemy tu również dary Ignacego Mosia, człowieka, który był honorowym obywatelem naszego miasta. Z jego kolekcji w Poznaniu powstało Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, a rzeczy dotyczące Ostrzeszowa i okolic naszego miasta przekazywał do Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie. Wśród tych darów również były obrazy dotyczące Antoniego Serbeńskiego. I tak powtarzamy to często, że Ostrzeszów jest takim miastem szczególnym, które przyciąga artystów i to artystów różnych profesji, bo są i plastycy, i muzycy, i aktorzy z naszego miasta się wywodzą. I człowiek, który jako jeden z pierwszych zdobył koronę gór naszego świata, Krzysztof Wielicki, też był uczniem Ostrzeszowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Serbeński to człowiek, który pochodził z terenu dzisiejszej Ukrainy. Urodził się na Tarnopolszczyźnie. Jako dziecko stracił oboje rodziców. Wychowywaniem Antoniego i jego rodzeństwa zajmowała się rodzina, wujowie, stryjowie, którzy dla Antoniego przewidzieli zawód prawnika. Jednak młody człowiek po 2 latach studiów na Uniwersytecie Lwowskim zrezygnował, uciekł wujowi, wyjechał do Krakowa, gdzie zaczął studia na Akademii Sztuk Pięknych. Z przerwą na I wojnę światową skończył te studia. Nie wrócił już ani w okolice Tarnopola, skąd pochodził, ani Krakowa. Wybrał sobie na swoje miejsce na ziemi Wielkopolskę, bo zanim sprowadził się do Ostrzeszowa, był nauczycielem plastyki w szkołach Inowrocławia, Radlicza i Ostrowa Wielkopolskiego. Do Ostrzeszowa sprowadził się w 1931 roku, kiedy nie chciał, żeby jego życie było ograniczone sztywnymi ramami szkolnych godzin. Chciał być niezależnym, wolnym artystą, co w małym, 5000 wówczas w Ostrzeszowie było trudną sprawą, a tym trudniejszą, że bardzo często jego obrazy nie były sprzedawane, nie przynosiły zysku, a były oddawane mieszkańcom naszego miasta za cenę dobrego słowa, uśmiechu, obiadu. No człowiek taki bardzo honorowy, bo w trudnych czasach II wojny światowej, kiedy miał okazję zrobić dobry interes, malując niemieckich dostojników, odmówił wykonania tego. Za karę został zesłany na roboty, wysłany do Inowrocławia, gdzie trafił dobrze, bo oprócz pracy w zakładzie malarskim, takim od malowania ścian i sufitów, mógł jeszcze swoje zainteresowanie, swoje pasje malarskie realizować. Wrócił do Ostrzeszowa w różnych warunkach mieszkaniowych i bytowych. Dożył do 1957 roku, gdzie wiosną w marcu pokonała go choroba nowotworowa, zmarł w ostrowskim szpitalu, a pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Ostrzeszowie. Jak większość artystów za życia klepał biedę, tak kolokwialnie mówiąc, ale no długi czas, kiedy ja już pracowałam w Ostrzeszowskim Muzeum, zdarzały się dary w postaci obrazów Antoniego Serbeńskiego czy oferty zakupów i takie no momentami przykre, szokujące dla nas rzeczy, bo ktoś przynosił bardzo zniszczony, zaniedbany obraz, a się okazało, że obraz przez jakiś czas robił za okienko do piwnicy na przykład. Ale były też takie historie niesamowite, bo kilka lat temu w czasie porządkowania strychu jednego z budynków w pobliżu rynku znalazł się obraz, który został ofiarowany ostrzeszowskiemu kupcowi, przedstawicielowi handlu w przeddzień wybuchu wojny prawie że. Obraz przedstawiał strzelnicę Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i został po przyjęciu jako dar pracowicie opakowany szarym papierem i postawiony w zakamarku na strychu, gdzie przeleżał blisko 70 lat. Po odkryciu, rozwinięciu tego szarego papieru się okazało, że no jest taki jak świeżo spod pędzla, że nie zmieniły się kolory, nie popękała farba, pomimo że warunki na strychu są takie prawie jak na dworze, jak jest mróz, to na strychu są minusowe temperatury, latem bardzo wysokie, ale ta warstwa papieru uchroniła obraz przed zniszczeniami. No do tej pory wisi w kamienicy niedaleko ratusza.
1: A skąd pomysł, żeby uhonorować Antoniego Serbeńskiego, jego pracę, w zasadzie jego twórczość, nadawając mu tak jakby no, jego postaci wystawy stałą muzeum?
5: Bo to był nasz artysta, bo spędził w Ostrzeszowie prawie ćwierć wieku i jak żaden inny wcześniej i później, no później miał następców, którzy też zachwycali się urodą ostrzeszowskich uliczek, zaułków, okolic naszego miasta, ale Serbeński jako pierwszy utrwalił urodę ostrzeszowskich miejsc, malując, rysując, tworząc różnymi technikami. Wiele obrazów pokazujących i znane, i takie mniej uczęszczane miejsca naszego miasta. Malował farbami olejnymi, akwarelą, pastelą, stworzył wiele drzeworytów i jako jeden z niewielu pamiętał o tym,

0: Bibliotekę Ostrzeszowską. Obie zawierały po 20 drzeworytów. Ostrzeszowska tylko zakątki naszego miasta, a Kępińska z racji tego, że Kępno było siedzibą powiatu, nie tylko samo Kępno pokazywało, ale i okoliczne miejscowości, w tym Ostrzeszów, Grabów, kościoły w okolicy Kępna, w Olszowej, Baranowie. A o tym, że Sermeńskiego należy, trzeba uhonorować, to postanowiono już o wiele wcześniej, bo w 1974 roku, otwierając Ostrzeszowski Dom Kultury, władze miejskie postanowiły nadać mu imię Antoniego Sermeńskiego. I to imię nadal obowiązuje. Ostrzeszowskie Centrum Kultury obecnie również ma jako patrona Antoniego Sermeńskiego.
1: Czyli tak naprawdę wracając do wystawy, żeby zobaczyć wystawę poświęconą Antoniemu Sermeńskiemu i jego twórczości, możemy zobaczyć, jak kiedyś wyglądał Ostrzeszów.
0: Tak, gdybyśmy chcieli odtworzyć Ostrzeszów tak, jak na przykład odtwarzano w okresie powojennym Warszawę na podstawie obrazów Canaletta, tak w Ostrzeszowie materiał graficzny autorstwa Antoniego Sermeńskiego też byłby doskonałą taką wizją do pokazania miasta sprzed 50 i więcej lat, ponieważ w wielu obrazach pokazane są i całe budynki, i detale. Wiemy na podstawie rysunków i grafik Sermeńskiego, jak wyglądały gazowe latarnie, które na narożnikach budynków były, jak wyglądały w połowie ubiegłego wieku i jeszcze trochę wcześniej ostrzeszowskie ulice. Jest to bardzo dokładnie, precyzyjnie pokazane we wszystkich technikach malarskich prawie. Każdy artysta ma jakiś taki charakterystyczny sposób prowadzenia pędzla, ołówka,

która przy mojej pierwszej wizycie w muzeum jeszcze jako licealistka, gdzie muzeum nie zajmowało dwóch kondygnacji ratusza, tylko niewielkie pomieszczenia na poddaszu, odprowadzająca nas pani

dość, że widzieliśmy w trójwymiarze prawie, że to, co na obrazie i to, o czym nam opowiadano. A taką charakterystyczną cechą Serwańskiego i taką najbardziej rozwiniętą dziedziną jego twórczości były grafiki, drzeworyty przede wszystkim, które są niewielkie formatowo, ale niestety nie zachowały się matryce, mamy tylko papierowe odbitki, które charakteryzuje bardzo drobna, precyzyjna kreska, taka trudna do uzyskania w tak miękkim materiale, jakim w większości jest drewno, bo w dużej mierze były to podobno matryce z drewna lipowego, które jest miękkie, plastyczne, fajne do obróbki, a cienka, drobna kreska charakteryzuje przede wszystkim te metalowe techniki, gdzie pociągnięcia rylcem są cieniutkie, drobne, a nasz Antoni uzyskiwał to w technice drzeworytu. Wystawa pokazuje i miejsca, i ludzi. Są tutaj i autoportrety artysty w różnym wieku i w takim, kiedy jeszcze był bardzo dziarski i zdecydowanie spokojniejszy, bardziej stateczny Antoni z siwą brodą i burzą włosów. Są obrazy pokazujące na przykład ruiny Ostrzeszewskiego Zamku i taką fajną, ciekawą zabawą dla zwiedzających czy uczestników lekcji muzealnych jest pooglądanie obrazu przedstawiającego wieże i szczerbate mury zamkowe i porównywanie tego z wyglądem obecnym. Są pokazane, jak już mówiłam, ulice, kamienice, domy, okolica naszego miasta, bliższa, dalsza, czy piękne zakola Prosny, które wiemy, że kiedyś były bardziej, która była kiedyś bardziej kręta, później została uregulowana, ale my to mamy właśnie na obrazach Antoniego Serwańskiego, kolorowych, takich przemawiających, chwytających za serce i pokazujących, że to nasze miejsce na ziemi jest jedyne, niepowtarzalne i coś, co chyba przyciągnęło artystę do Ostrzeszowa, do okolic Ostrzeszowa, to, że otoczenie naszego miasta jest bardzo podobne do Tarnopolszczyzny, gdzie też są pagórki, gdzie jest bardzo zielono i być może to był jeden z powodów wyboru właśnie Ostrzeszowa i jego okolic na spędzenie sporej części życia. 2007 rok został mianowany rokiem Antoniego Serwańskiego w naszym mieście. Z tej okazji został odnowiony nagrodek artysty i mieliśmy możliwość, zaszczyt uczestniczenia w realizacji filmu biograficznego Antoni Serwański, Wiosna, Maj, bo to było takie ulubione powiedzenie. Niezależnie od tego, czy było głodno, chłodno, czy się działo mniej lub bardziej niedobrze, Serwański bardzo często z mijanymi na ulicy ludźmi zapytany o samopoczucie, o tym, jak ci idzie, jak leci, mówił: Wiosna, Maj, panie dzieju. Serwański dla Ostrowa Wielkopolskiego też był osobą bardzo zasłużoną. Był nauczycielem w ostrowskim liceum. Na ścianach tej szkoły do tej pory widnieją w pięknych ramach namalowanych przez Serwańskiego freski przedstawiające polskich władców. I mieszkańcy Ostrowa Serwańskiego też traktowali jak swojego, pomimo że wyjechał z tego miasta w latach 30. Osiedlił się w Ostrzeszowie, ale jednym z ulubionych jego introligatorów oprawiających jego obrazy był ostrowski introligator pan Fischer. I po śmierci artysty i mieszkańcy jednego i drugiego miasta poczytywali sobie zaszczyt honoru, żeby to właśnie na ostrowskim, a nie ostrzeszowskim, a z drugiej strony ostrzeszowianie bardzo chcieli, żeby ciało artysty spoczęło na ostrzeszowskim cmentarzu. I tutaj chyba pomogło trochę to, że Serwański miał wybrane miejsce, gdzie chciał spocząć po zejściu z tego świata. I 7 marca odbyła się wielka uroczysta

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest ośmiolatek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. Szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70%.

Dobrze nam idzie. No jakoś nie czuć tej mundialowej atmosfery, prawda? Dlatego my w Radiu SK pomożemy wam poczuć piłkarskie emocje. Mamy dla was SK Karniaki Cup. Jest z nami Sławek Peszko. Zgłoszenia i szczegóły na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale przyjemnie się zrobiło. Takie miłe brzdękanie w głośnikach i nie trzeba się spieszyć z sobotnimi obowiązkami. W końcu jest weekend, odpoczywamy. One Tea Cool Tea z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tak bogatego człowieka w historii świata jeszcze nie było. Znany biznesmen Elon Musk, właściciel na przykład Tesli czy kosmicznej firmy SpaceX, właśnie stał się pierwszym bilionerem w historii, bo jego firma wczoraj weszła na giełdę i jego majątek wynosi ponad $1 bilion. Bilion to jest 1 i 12 zer. Milion milionów. Słuchajcie, Elon Musk to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie boi się sobotniego wyjazdu z żoną do galerii handlowej. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion Freak Fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
6: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Łap okazję w RTV.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ej, tu Dagna, wiecie, że dzisiaj jest Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych? Ja życzę wszystkim udanego Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych.

0: Eminem i Rihanna w Radio SK. Gramy hity, które doskonale znacie i lubicie, ale podrzucamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się specjalizujemy w nowościach, znamy się na nowych hitach, wiemy, co wam wpadnie w ucho. I teraz jeden chyba z najpopularniejszych Francuzów i najbardziej utalentowanych, David Guetta. To jest prawdziwa maszyna do hitów. Jak on coś zrobi, to od razu staje się hitem. Nie wiem, jak on się tego nauczył, skąd on ma takie umiejętności, ale tak jest już od wielu lat. I teraz mamy kolejny hicior. To jeden z tych, który od razu po pierwszym odsłuchaniu wpada w ucho. David Guetta, a do niego dołączył Alok i Stick Figure. I mamy numer, który idealnie pasuje do sobotniej kawki. Pobudza i tam jest taki dobry, głęboki bas, że głośniki będą w samochodzie wołały o pomoc. Run, Run River, już teraz w SC.

0: Eską można się rozluźnić w sobotni poranek. Za 20:60 Teddy Swims w Radiu Eska, gramy hity na czasie. No i słuchajcie, znowu dzieją się przepiękne rzeczy. Znowu Łatwo Gang pokazał swoje wielkie serce. Udało się spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która jest chora na raka, która jest teraz w szpitalu, ale teraz szeroko się uśmiecha. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem. No i udało się, słuchajcie, jest kawałek Wszystkie Marzenia.
1: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Oczywiście, że trzeba to zagrać Westę, trzeba spełnić marzenia i my ten numer zagraliśmy. Wczoraj Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem wpadli do Mai do szpitala. No i Mati zapytał, jak to jest nagrać numer z Łatwo Gangiem.
2: Luzik. Arbuzik.
3: Luzik, arbuzik. To jak, to poszło? To szybka chyba historia.
2: Poluszaki pomagały.
0: Maja jest mega pozytywną osobą. Ja wam polecam sprawdzić to, zobaczyć to wszystko. Mamy to nagrane, tę wizytę w szpitalu na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki, Wszystkie Marzenia trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Raz ten numer zagraliśmy, słuchajcie, ale to nie wszystko. Dzisiaj też to zagramy i jutro też, bo warto pokazać wielkie serce. Wam też polecam zobaczyć teledysk do tego numeru, łatwo go znajdziecie w internecie. Cała kasa idzie na pomoc dzieciom chorym na raka.
4: Radio SK. Reklama. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen SA i Polska Grupa Zbrojeniowa SA.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
8: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
9: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: I po reklamie.

0: przy takich numerach w sobotę wchodzimy prawą nogą. David Guetta i Bebe Rexha. Gramy hity na czasie, a jak sobota to...
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: SK jest razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. Dawajcie znać, jaka robota do zrobienia, jaka praca do wykonania, jaki bałagan może do posprzątania. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co macie w planach, co robicie słuchając hitów na czasie? Może w planach macie posprzątanie domu, może trawka do skoszenia wam została. Ja na przykład, słuchajcie, dzisiaj od mojej narzeczonej dostałem zadanie, żeby sałatkę na grilla zrobić. Nie wiem kompletnie jak, może mi się uda, ale nie obiecuję. Jaka robota do zrobienia w tę sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja przy tej sobotniej pracy za chwilę zagram hity na czasie, a wcześniej newsy.

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
11: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
12: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
15: I po reklamie.
16: Ostrzeszów na czasie.
17: Maśle Żurlewsko-Lejnik, dzień dobry. Mamy z sobotą jakieś plany? Jeśli nie, to ja z chęcią zabiorę Was do kina. Z tym, że dziś do kina Helios w Ostrowie, bo dziś w kinie Piac w Ostrzeszowie seansów nie ma. Tato Ostrów proponuje m.in. o 14.15 czy 20.45 najnowszy film w reżyserii Stevena Spielberga Dzień Objawienia. Mamy bilety do Heliosa. Chcecie, to piszcie na konkurs.ostrowmałpa.sk.pl w temacie kino, a w mailu argumenty takie filmowe. Dlaczego Wam bilety mam wysłać?
18: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
19: No szok.
4: To będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy z szpitalu.
18: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW, alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść grad. Najgorzej będzie m.in. w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie targi obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
6: Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
18: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa, a targi w centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
15: I jak sobota to?
16: Jest robota do zrobienia!
15: No właśnie, i co? Babcia Iwona razem z nami.
19: A ja słuchając radia robię same pyszności, bo wnuczka będzie u babci na weekend.
15: Oj, Iwona, nie kuś, bo oprócz wnuczki będziesz miała też jej rodziców na głowie, skoro takie pyszności szykujesz. Łukasz Zduńczyk, polecam się, minuta po 10. No i oczywiście Eska robi wszystko, żebyście nie zwariowali.

0: No i może jest sporo pracy sobotniej do zrobienia, ale przynajmniej z Eski fajne hiciory lecą. B.O.B. i Hayley Williams z hitem Zawsze na czasie. Bardzo na czasie jest też ten tekst BDS-a.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co, jak to u was wygląda? Gosia nagrała głosówkę.
2: Z obowiązków na dzisiaj to wszystkie na P. Czyli poczekać, aż przestanie padać, poleżeć i pojeść czereśni. Pa!
0: Gosia, mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie na P, jak to w sobotę bywa w polskich domach, prawda? Trzeba po o męża, że nic nie robi. Radio
3: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: I można trochę szyję rozruszać przy tym numerze. Cardinal Official i Akon w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Dzieje się, słuchajcie, internet aż huczy od plotek w sprawie Roberta Lewandowskiego. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że Robert Lewandowski poleciał do Chicago. Tam ma spotkać się z przedstawicielami klubu Chicago Fire, więc słuchajcie, być może Lewemu szykuje się przeprowadzka za ocean. Ale podobno Robert Lewandowski jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie klubu. No tak, no, najpierw są negocjacje z klubem, prawda? A potem te najważniejsze rozmowy z żoną Anią. To od nich wszystko zależy. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza, aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu. Ulica Wrocławska 27. I umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
19: I po reklamie.

0: ale ten numer napędza. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to była nowość od Alefarbena. Gramy hity na czasie dla tych wszystkich, którzy są bardzo zapracowani w tę sobotę, jak Kuba na przykład.
1: No jak sobota, to przeprowadzka, burzenie kartonów.
0: Bądźcie z Esko, my tutaj mamy dużo muzycznych energetyków, żeby sił nie wystarczyło do końca dnia. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia Eska, jakie bojowe zadania przed wami, a może już teraz jesteście zapracowani i możecie chcecie dać znać wszystkim: hej Eska, ja właśnie pędzę na zakupy, bo mnie żona wysłała. To oczywiście możecie. Eskowy Messenger jest do waszej dyspozycji. Czekam na głosówki i za chwilę najnowsze newsy w Esce.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w Parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę studio tańca System, Zumba Kids, pracownia wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo e Karina oraz zespół Bektus. Zapraszamy!
9: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
10: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
13: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
12: Mówił Dariusz Szacht ze straży, a okoliczności zdarzenia wyjaśnił mundurowi. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. Dwie osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Skradziono m.in. piłki i buty.
14: I już punktualnie godzina 11, to jest sobota z hitami na czasie, sezon weselny w pełni, no i słuchajcie, wielka światowa gwiazda Taylor Swift szykuje się do swojego wesela i już wiadomo, ile to wszystko będzie kosztowało. Na bogato, krótko mówiąc, za chwilę więcej, a teraz numer, który opanował internet, David Guetta, Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: Paulina daje znać, że słucha Eski, robiąc trening cardio na siłowni. To tutaj na końcu była chwila przerwy, żebyś się zadyszki nie złapała. A Taylor Swift, którą słyszeliście przed chwilą na antenie, Eski szykuje się do wesela. I słuchajcie, to będzie podobno wesele stulecia, impreza, jakiej dawno nie było. Bo Taylor Swift planuje zorganizować swoje wesele w Madison Square Garden w Nowym Jorku. To jest hala znana na całym świecie i to wesele potrwa 3 dni, co będzie kosztowało 3 miliony dolarów. Ale co ciekawe, słuchajcie, na weselu Taylor Swift pojawi się 1000 gości. Także pewnie zapraszanie tych wszystkich gości trwa długo, ale 1000 gości oznacza co najmniej 500 kopert. Ja myślę, że ta myśl dodaje Taylor Swift sił.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. I po reklamie.

0: Takie klasyki też wam gramy. Nieśmiertelny hicior od Coolio na antenie Radia SK. A wydaje się znać, jaka sobotnia praca przed wami, jakie bojowe zadanie. No i Mati miał się dzisiaj uczyć do obrony, ale coś mu nie wyszło.
1: W weekend dobrze byłoby pouczyć się troszkę do obrony pracy magisterskiej, ale trzeba było posprzątać, pojechać na zakupy, a jak pojechałem na zakupy, to okazuje się, że muszę auto przepalić, więc sobie jadę i słucham Radia SK.
0: Przepalanie auta to jest najlepszy ratunek dla faceta przed obowiązkami. Jak się okazuje, można to robić nawet, kiedy nie ma 20-stopniowych mrozów.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
11: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
17: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
18: I po reklamie.

0: przy tym numerze można poczuć egzotyczne wakacje pod palmą. To Urzel, to są właśnie sobotnie hity na czasie. A teraz uwaga, uwaga, mamy bardzo ważny komunikat. Łączymy się z Dariuszem Szpakowskim. Halo Darku.
1: I teraz znowu będzie okazja.
0: Okazja, żeby poczuć piłkarskie emocje. To jest coś lepszego niż Mundial. Mundial to jest daleko za oceanem. U nas w Polsce na antenie Radia SK mamy SK Karniaki Cup. Wielka piłkarska rywalizacja. Już od poniedziałku będziecie musieli odgadnąć, co mówi legenda polskiej piłki Sławek Peszko. Uwaga, teraz pierwsza zagadka.
2: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i co zostało wygwizdane? Jeśli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam powalczycie o 10 000 zł. Zgłoszenia są za darmoche.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
14: I po reklamie.
15: Ostrzeszów na czasie.
16: Basia Źródlewska-Olejnik, to już jest koniec. Chciałoby się powiedzieć za klasykiem. Koniec festiwalu Grand Prix Comeda, nie klasyka. No i właśnie, dziś o 19 gala finałowa i koncert Agi Zarian, a o 16 debata jubileuszowa, bo festiwalowi w Ostrowie zawsze towarzyszy debata. Dziś będzie o tym, jakie znaczenie ma przyznawana w Ostrowie nagroda za najlepszą muzykę do filmu. Wstęp jest wolny, będą znakomici goście, warto wpaść i posłuchać. Poleca Radio SK.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Szczątki 32 płodów do tej pory znaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
18: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
17: Mówi Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt, poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
19: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
17: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne odbędą się w centrum Expo 21.
0: O, temu to dobrze. Zamiast sprzątać, zamiast żonie pomóc w domu na przykład, to wiecie, co on robi? On jest na rybach. Nasz słuchacz Gaz pozdrawia z Wielkiej Brytanii i wysłał przed chwilą zdjęcie z nadjeziorka. Tak trzeba żyć w sobotę. Odpoczywamy razem, dokładamy do tego hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i można się kołysać z uśmiechem na twarzy. Natasza Bedingfield z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK, a nasza słuchaczka Paulina wpadła na szalony pomysł.
1: Cześć SK, wymarzyłam sobie malowanie pokoju, więc teraz trzeba ten pokój przygotować przed malowaniem. Pozdro dla wszystkich, którzy również mają remonty.
0: Znaczy to z malowaniem to jest tak, że zanim się pokój przygotuje do malowania, to trzeba faceta do tego psychicznie przygotować. I może do końca wakacji się uda.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Feeling w Radiu SK na doładowanie akumulatorów w sobotę. A teraz udowodnię wam, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Największe hiciory swoją karierę zaczynają właśnie tutaj na antenie Radia SK. I teraz mam nowy numer, który w tym roku śmiało będziemy mogli zabierać ze sobą na plażę. Bo to nowy kawałek od duetu, który się specjalizuje w wakacyjnych hitach. To szwedzkie duo Żubel, który kiedyś śpiewał o tym, co się na plaży wydarzyło. Macie ten hicior On The Beach doskonale z anteny Radia SK. Wtedy było na plaży, a teraz śpiewają o domku nad oceanem i też jest bardzo wakacyjny. No to słuchajcie, poczujmy tę wakacyjną atmosferę. Już tylko 2 tygodnie nam zostały. Żubel, Ocean House, już teraz na antenie SK.

Jeremi Sikorski w Radiu SK, który już nie jest kawalerem. Wczoraj miał swoje własne wesele i zrobił bardzo romantyczną niespodziankę dla swojej żony, bo zaśpiewał ten hit.

0: Znalazłem to nagranie u jego gościa, u Tripsa, który był na weselu u Jeremiego Sikorskiego. I słuchajcie, tym sposobem Jeremi Sikorski znalazł genialny sposób na to, jak zaoszczędzić na organizacji wesela. Zamiast brać zespół, można samemu zaśpiewać.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604-773-208.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: I po reklamie.

0: grała dzisiaj w środku nocy na ceremonii otwarcia mundialu w USA. Katy Perry w Radiu SK. Nie wiem, nie oglądałem, bo to było o 3 w nocy.
1: Że jej się chciało wstawać o tej 3.
0: A ty żyjesz mundialem, czy nie bardzo?
2: Ja w ogóle nie żyję mundialem, nawet nie wiedziałem, że mundial trwa. Żartuję, wiem.
0: Ale to mam dla ciebie propozycję. Jeśli w ogóle nie żyjesz mundialem, SK będzie miała. SK Garniak i Cup.
2: My mamy swoje.
0: My mamy swój mundial. Mamy mundial w domu, krótko mówiąc.
2: Ale taki fajny.
0: No bardzo fajny. Będziecie musieli odgadnąć, co Sławek Peszko mówi. Szczegóły i zgłoszenia darmowe na sk.pl. A teraz Matif uczyła, przejmuje stery. Co tu będziesz grał fajnego?
2: To bella, same fajne rzeczy.
0: Bella ciao w twoim
2: bella
0: stylu.
2: Bella ciao, buongiorno, buongiorno ragazzi. Radio
3: SK. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
2: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: Fiat Sztukowski, Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
17: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
3: To będzie ostatnia reklama.
18: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
8: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
8: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznał Donald Tusk. Ocenił jednocześnie, że są, tu cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
4: Pogoda jest jaka jest, ale za to my wszyscy jesteśmy w dobrych humorach, prawda? Nawet jeżeli nie, to trzy razy powiedzmy sobie, że jest trochę inaczej. Może się uda. Mati Fuczyło, to są hity na czasie 3 minuty po 13. El Profesor, Bella Ciao.

0: Sugar Vibes i Push the Button. 17 minut po 13, to jest Radio SK, ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć. I mam takie pytanie, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej? No wiem, że tak, ale jedno mnie zastanawia. Czy przygotowywaliście się jakoś do zmiany harmonogramu snu? Bo po oglądaniu kilku meczów, to moim zdaniem można się mocno nabawić czegoś w rodzaju jetlaga. Tak jak po długim, długim locie gdzieś na inny kontynent, nie wiadomo już, czy jest dzień, czy noc, czy o co chodzi i jaki w ogóle mamy dzień. Przykład? Bardzo proszę. Dziś przed nami mecze. Najwcześniejszy szykuje się o 21:00, to Katar i Szwajcaria, ale potem o północy Brazylia gra z Maroko, będzie też Haiti, Szkocja, to o 3:00 nad ranem, potem o 6:00 Australia i Turcja. No, takie rzeczy się dzieją. Moje pytanie brzmi też, jak wy to łączycie? Praca plus oglądanie meczów? Ja na przykład nie łączę tego w ogóle, bo jakimś cudem nie widzę w harmonogramie spotkań z biało-czerwoną flagą. Radio SK. Nie wiem, może jakoś pominąłem, nie zauważyłem?
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

0: My Heart Skips a Beat. Oli Morse, Rizzle Kicks w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. A my czytamy o rzeczach, które mogą się wydarzyć. Mogą, bo jeszcze się oficjalnie nie wydarzyły, choć istnieje na to szansa. Robert Lewandowski może wylądować już niedługo jako oficjalnie zaprzysiężony zawodnik klubu z Chicago. Wylądował już na miejscu w Chicago, to prawda. Nawet są banery w mieście, gdzie jest napisane Enjoy your visit, Robert Lewandowski. A więc no, dobrej wizyty tutaj u nas. Ciekawe, co to oznacza i ciekawe, czy faktycznie to oznacza, że Robert Lewandowski już bardzo niedługo wybiegnie znowu na boisko w trykocie, z tym, że już nie takim z Barcelony, a właśnie takim z Chicago. Trzymamy kciuki za to, aby był zadowolony i aby wszystko poszło tak, jak ma pójść, a jeżeli wy macie ochotę pójść do klubu na przykład, ale z drugiej strony wychodzić, jak jest tak nieprzyjemnie na zewnątrz, bo wiem, że bywa w wielu miejscach bardzo nieprzyjemnie, to da się to zorganizować z apką Radia SK. Co prawda w piątek, w każdy piątek po godzinie 20 gramy SK Live Remix. To nasza kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają swoje miksy, grają swoje sety, ale jeżeli to dla was za mało, to nawet dziś, nawet teraz, nawet jutro i kiedy tylko chcecie, możecie pobrać darmową aplikację Radia SK i tam cały czas czeka na was specjalny Radio SK Live Remix. 24 godziny na dobę cały czas możecie słuchać, no i bawić się jak w klubie, tylko że w domu albo gdzie chcecie. Radio SK. Co jeśli Carla Fernandez, to już za moment.
1: Reklama.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604-773-208.
7: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: A teraz wyobraźcie sobie, że słyszycie ten hit gdzieś na plaży, w słońcu. Jazzy, Candy Night, 7 minut przed 14. Byłoby jeszcze przyjemniej, prawda? No, jeżeli tak, to w tym wyobrażeniu możemy w takim razie zostać, bo raczej pogoda się szybko nie zmieni. Tym bardziej, że dzisiaj plażowanie to można urządzić sobie chyba wyłącznie pod warstwą kurtki, koca może, prawda? No chyba, że mamy tutaj takich odważnych, którzy trochę inaczej podchodzą do tematu. Możecie dać znać na elskowym Messengerze, a jeżeli komuś zimno, no to ogrzać można się tym, co zrobił Piotrek, Łatwogang i Maja. Oni połączyli siły, nagrali hit, który nazywa się Wszystkie Marzenia i który topi serduszka, moje też. Wczoraj miałem okazję odwiedzić Maję. Możecie to zresztą zobaczyć na naszym Instagramie Radia SK, no bo jeżeli możemy pomóc i spełnić marzenie o tym, żeby zagrać hit Mai w SC, no to jasne, że tak. Więc słuchajcie Eski, bo on jeszcze dziś czy jutro na pewno się pojawi.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w Parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę studio tańca System, Zumba Kids, pracownia wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo e Karina oraz zespół Bektus. Zapraszamy!
13: I po reklamie.
14: Ostrzeszów na czasie.
15: Asia Źródlewsko-Lejnik. Najlepsze klasyki hip-hopu lat 90. będą królować dziś w klubie Kontrabas w Kaliszu. Jeśli macie ochotę na noc pełną klasyków i dobrego bujania, to wpadajcie, początek o 21. A komu będzie mało, to podpowiadam, że w Kaliszu za tydzień odbędzie się Hip-Hop Fest. To dwudniowy festiwal, który będzie na Polach Marsowych, a tam wystąpią m.in. Tede, Jongle Osia, Janusz Walczuk i Reto.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala.
17: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
16: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
18: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
16: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji. Targi odbywają się w Centrum Expo 21.
0: Robert Lewandowski, przylatując do Chicago, spotkał banery, które go witały. Ja kiedyś spotkałem reklamę pizzerii i też myślałem, że to coś specjalnie dla mnie. Ale specjalnie dla was gram. Mati Fuczyło, to jest Eska, minutę po 14. A to jest nasz sezon, a raczej Dawida. Dawid podsiadło już teraz.

0: Wiktor, Waligura i Dry School 4, pory roku Westa, 16 minut po 14. Kojarzycie to uczucie, gdy zmieniacie jakiś sprzęt, którego najchętniej byście wcale nie wymieniali, na przykład telefon, a potem trzeba wpisywać te wszystkie hasła. A potem okazuje się, że nikt tych haseł nie pamięta, a już na pewno nie wy je pamiętacie. Znacie to uczucie? A moim zdaniem każdy je zna. I wtedy też przypomina się ta jedna rada, którą każdy już kiedyś słyszał. Zapisz sobie to hasło gdzieś, albo zapamiętaj to hasło. No i wtedy też okazuje się, że nawet jeżeli to zrobiliście, zapisaliście sobie gdzieś to hasło, to potem nie pamiętacie, gdzie to zapisaliście, gdzie jest ta karteczka. Wiem, jak jest. Wszyscy jesteśmy tą samą osobą, prawda? Dostałem wiadomość na eskowym Messengerze od Magdy, która dziś walczy właśnie z tym, z wymianą telefonu. Magda, to musisz wiedzieć, że nie jesteś w tym sama. Radio Esko. Ale musisz też wiedzieć, że jak już znajdziesz te hasła, to zapisz sobie je gdzieś.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Jamali Policeman w Radiu SK, 24 minuty już przed 15, to teraz idziemy na wykopki, to znaczy na wykopaliska. To są trochę dwie różne rzeczy, wiem, ale na wykopaliskach nigdy nie byłem, a na wykopkach kiedyś tak, więc może łatwiej będzie się odnaleźć. W każdym razie, słuchajcie, w Biskupinie, może znacie to miejsce, tam jest taki gród i tak dalej, i tak dalej, i teraz trwają tam badania. Archeolodzy otworzyli tak zwany wykop badawczy i znaleźli tam ślady. Prawdopodobnie bardzo starych konstrukcji obronnych, tak napisali, takich z VII czy VIII wieku. W każdym razie są bardzo, bardzo, bardzo stare. I to nie jest koniec, bo będą też dalsze badania, zobaczymy co odkryją. Ale jedno mnie zastanawia. Oni znajdują takie rzeczy sprzed tylu, tylu, tylu setek lat, a ja chciałbym znaleźć ładowarkę, którą tydzień temu gdzieś zostawiłem. Radio SK. I prawdopodobnie też potrzebuję archeologów.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
7: Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4 nie ma.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
8: Uważaj, by nie stracić czujności.

0: również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot od mBanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
1: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu. Ulica Wrocławska 27. I umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
2: To będzie ostatnia...

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. To Marissa i Odkochaj. My Westę kochamy. Hity na czasie i gramy dla was również nowości. Słuchajcie, będę miał ich dla was naprawdę sporo, a dziś będzie też inna nowość, która ukazała się wczoraj i mam tutaj na myśli kawałek o wszystkich marzeniach. Słuchajcie, Eski, zaraz kolejne hity na czasie. Radio SK. PZ będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem, no i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
19: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
18: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwo Gangiem odwiedziłem też Maję w szpitalu i zapytałem, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
20: Luzik.
21: Arbuzik.
18: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
21: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
22: Ja też się super bawiłem.
21: Ja się dobrze bawiłam. Nie, tymi nagrywkami, wideo.
18: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
21: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
18: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
21: Tak.
18: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
21: Tak, bardzo.
18: Jesteś za?
21: Tak, żeby wszyscy słuchali.
18: A jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie eski, bo na pewno jeszcze dziś ten numer zagramy. Dzisiaj zabieramy was też na Warsaw Music Festival. Ta impreza startuje na stadionie Legii w Warszawie. Pierwszy dzień to święto muzyki elektronicznej. Na scenie pojawi się m.in. Artbat, Bene Benassi czy Steve Angello. Jeżeli nie możecie tam być, obserwujcie SK na Instagramie. Tam pokażemy, co się dzieje, bo będę tam też na miejscu ja. W środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy zagram m.in. ekipa Black Eyed Peas. Na żywo usłyszymy takie hity jak Where's the Love czy I Got a Feeling. A teraz usłyszymy nieco inne hity, ale wszystkie są bardzo, bardzo, bardzo dobre. PZ ma taka zbałagane Plan B, a tak zaczynamy. Będzie też Thomas Gray i Rumors i będzie męskie granie orkiestra z 2018. A ja akurat trochę starszy. Mati Fuczyło, cześć.

0: This is the life, Amy MacDonald. Wester, 16 minut po 15, a macie swoich faworytów na tegorocznym mundialu? Bo zastanawiam się, czy gdy biało-czerwonych nie ma na miejscu, to wy wybraliście sobie opcję numer 2. I drużynę, która w sercu zastąpi wam chociaż troszeczkę naszą ekipę, żeby było potem komu śpiewać. Nic się nie stało i tak dalej. Trzeba będzie tylko zmienić hasło Polacy w tym nic się nie stało. Kolejne mecze Mistrzostw Świata dziś wieczorem, dziś w nocy także. A to wszystko dzieje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, w których jest też teraz podobno Robert Lewandowski. I podobno rozmawia o bardzo poważnej ofercie gry w piłkę. Chicago, podobno nawet za 20 milionów euro rocznie. Ale teraz ofertę dla was mam ja. No akurat takich milionów to nie mam przy sobie. Zostawiłem w sejfie, sorki. Ale mam zestaw eskowych gadżetów. Potrzebuję tylko odpowiedzi na pytanie, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Na przykład, ja nie wstaję przed 12. Czekam na głosówki na Messengerze. Wysyłajcie do Radia SK, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. No i mam nadzieję, że już padło dziś.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Kuba Mizalia i Kioto w Radiu SK, 26 minut już do godziny 16. Dzisiaj sprawdzam, jakie jest obowiązkowe zdanie na sobotę. Dostałem naprawdę sporo propozycji. Asia nagrała jedną z nich na SK-owym Messengerze.
1: Pytacie o obowiązkowe zdanie w każdą sobotę. Nie moje, lecz mojego chłopaka. Jego ulubionym zdaniem w sobotę jest to, że ja muszę jechać umyć samochód.
0: Bo Asiu, z myciem samochodu to chodzi nie tylko o mycie samochodu. To tak naprawdę jest coś większego. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, możecie dać znać, ale to jest też coś w rodzaju takiego momentu na to, aby przemyśleć swoje życie, aby troszkę się uspokoić, aby pobyć ze swoim ulubionym czymś, czyli z samochodem. No, generalnie ma to całkiem sporo dodatkowych funkcji. Dajcie znać, czy u was też to jest. Radio SK. Czy tylko ja tak mam, że raz w tygodniu myję samochód, aby pomyśleć?
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
12: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
11: Zaraz wszystko wyjaśnię.
13: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: I po reklamie.

0: to już prawie jak na imprezie, prawda? Mamy imprezę w domu. Albo wesce. Bibrexa, David Guetta, Sad Girls. I 6 minut do 16. Ja dzisiaj szukam obowiązkowych zdań, które muszą pojawić się w każdą sobotę. Obowiązkowo. I dostałem już naprawdę sporo propozycji, ale jedna od Patryka bardzo mnie zaskoczyła.
1: Takim obowiązkowym zdaniem jeszcze na sobotę jest przynieś pranie z pokoju. Mhm. Albo idź wyrzuć śmieci, posprzątaj królikom.
0: Słuchaj, Patryk, o króliku to ja jeszcze nie słyszałem w żadną sobotę. Ale proszę pogłaskać twoje króliki o deski.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
10: Kolumbia, rytm kolory, kolumbiki tańczą w takt salsy.
9: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
10: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
12: Fiat Sztukowski, Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
18: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
19: I po reklamie.
20: Ostrzeszów na czasie.
21: Asi Zudlewsko-Lejnik, Fani Ewy Farny i zespołu Pektus już mogą się szykować, bo to są gwiazdy tegorocznych Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Te dni ruszają już teraz, w poniedzieli, ale gwiazdy wystąpią w ostatni czerwcowy weekend. Zaplanowano ich występy na 27 i 28 czerwca. A komu mało, to podpowiadam, że świętować będą również w czerwcu Nowe Skalmierzyce. Tutaj Dni Nowych Skalmierzyc 26 i 27, a na scenie zespół Raz, Dwa, Trzy i Ania Wyszła.
22: Muzyką się żyje.
23: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. Jak przyznała po obejrzeniu Toy Story 5, zakochała się w tym filmie.
24: The song I knew it, I knew you came about.
23: Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Premiera Toy Story 5 już w najbliższą środę, a kawałek Taylor Swift mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, to odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje. gdy nikt nie patrzy. Escobar Rap 20, tymczasem jest już gotowa na lato. Numerem 1 ostatniego notowania zostało California Love, czyli bardzo wakacyjny hit od White'a 2115. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To nieodpowiedzialne na drugim miejscu, a także Gipsy Kukon z numerem Ty masz na miejscu trzecim. W Rap 20 pojawiło się też kilka nowości, m.in. od Fukaja i Liwki, Mighty'sa i Aliena, czy Okiego, który nagrał kawałek z O Co Chodzi, Janki Gimi, Ewą Farną. Cała lista czeka na SK.pl, tam głosujecie na wasze ulubione rapowe hity i słuchajcie Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. Ale zapraszam też do słuchania Eski teraz, bo po co czekać do poniedziałku, skoro można robić to już dzisiaj, w sobotę, minuty po 16. Zaczynamy z hitami na czasie, mam ich dla was sporo, będzie Sanach, będzie Justin Bieber, będzie Bruno Mars i jestem ja, Mati Fuczyło, cześć. Przedstawiłem się dwa razy, a co?

0: Hi-Fi, Superstar, Wet Fingers w Radiu SK 18 minut po 16. Ja dziś o 21 kolejne mecze tegorocznego mundialu. Ale Mistrzostwa Świata w tym roku daleko i bez Polaków, więc my urządziliśmy coś dla Was. U nas z dobrą zabawą i z atmosferą. Przed nami SK Karniaki Cup. Chcielibyście pograć może w piłkę ze Sławkiem Peszko? To potem zasiąść z nim w loży VIP Stadionu Narodowego. On zadba o atmosferę, wy musicie dorównać mu w karniakach. Szukamy naszej eskowej jedenastki, no i będziemy Was powoływali. Do zgarnięcia jest finał na PGE Narodowym, 1000 zł kieszonkowego i nocleg w Warszawie, a w finale nawet tych 1010. Co trzeba zrobić? Zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl za darmo, a potem słuchajcie eski, bo trzeba będzie odszyfrować albo raczej strzelić, co chciał powiedzieć Sławek Peszko.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
4: masz. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: i właśnie tak zaczarowała. To Dua Lipa i Houdini. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A w ostatnich dniach nowości jest naprawdę sporo. Jedną z nich jest hit od duetu Łatwo Gang Majko. O, ten dokładnie.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
0: Wczoraj byłem u Mai, spełniliśmy też jej marzenie o zagraniu w SC, potańczyliśmy przy okazji. Na Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a spełnić marzenie Mai, no to, to był zaszczyt, naprawdę. Słuchajcie Eski, bo ten hit od Mai i Łatwoganga jeszcze dzisiaj na pewno w SC usłyszycie. Maja, my tymczasem ciebie najmocniej przytulamy, ale w tym momencie w ramach nowości coś dla nas przygotował też Sony Fodera. Jego hit nazywa się Feel Again. No to co, może poczujemy go razem, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A pamiętacie, jak wyobrażaliście sobie przyszłość, gdy byliście jeszcze młodsi niż jesteście teraz? Czy w waszych wyobrażeniach samochody latały, albo chociaż my lataliśmy w specjalnych plecakach? No to teraz będzie trochę mniej spektakularnie, ale słuchajcie, przyszłość jest teraz. W Chinach udało się zrobić coś, co brzmi jak z filmu science fiction. Naukowcy zaczęli tam przesyłać prąd do lecącego drona bezprzewodowo. I ten dron mógł tak sobie latać i latać i latać i prąd był wysyłany do niego bezprzewodowo. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. Dron dostaje prąd z powietrza, a ja dostaję rachunki z kosmosu. I coś mi mówi, że nie tylko ja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja tańczę w miejscu. Bo to Ale Farben i Rene Miller i Body Talk w Radiu SK. 4 minuty już prawie do 17. Ja dzisiaj szukam zdań, które mówicie w każdą sobotę. Każdą. I Magda napisała przed chwilką z dopiskiem: to jest zdanie słyszane co weekend i zawsze okazuje się nieprawdą. Uwaga! W końcu weekend można odpocząć. Radio SK. A wy odpoczywacie? My pomożemy. To w końcu SK.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Masz furę, rozbiłeś furę, a Celink 4.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
2: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu. Ulica Wrocławska 27. I umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: To będą trzy dni koncertów wielkich gwiazd. Już dzisiaj rusza Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Bene Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
10: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 m2. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
9: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. 17 czerwca, czyli najbliższa środa, to już legendarna grupa Black Eyed Peas. Kolejny festiwalowy dzień to 20 czerwca. Tutaj legenda muzyki klubowej.
10: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
9: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Będziemy się tam bawić razem z wami. Dziś też szukajcie nas tam z mikrofonem. Będę. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów. Będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Baim. Wstęp jest darmowy, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Czy sobota to u Was też jeszcze więcej obowiązków niż między poniedziałkiem a piątkiem? A miało być odwrotnie, prawda? Wiem jak jest. No to ja trzymam za Was kciuki bardzo mocno i mówię tak, jesteśmy w tym razem. Matti Fuczyło to ja, męskie granie to oni i nareszcie to też to. Ja się

0: dokładnie tak brzmi SK, 19 minut po 17. Another 54 Ultra i Talk to You. A chcielibyście czasem przenieść się może do dzieciństwa? Możemy wam to bez problemu załatwić, bo już w środę premiera filmu Toy Story 5. Czy wy też wychowaliście się na którejś z części tej animacji? O, przed nami już piąta edycja, ale już teraz można się pozytywnie nakręcać. Ruszyło SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które pokazuje, co dzieje się w pokoju dziecięcym, gdy nie ma w nim ludzi.
1: SK Toy Story Radio.
2: Szukamy pilota już godzinę.
3: Nadchodzi wielka chwila.
4: Mam coś!
5: Tak.
6: Nie no, to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
7: Czekaj, posłuchaj mnie.
8: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A więc słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK za darmo. Radio SK. A i sprawdźcie, czy jesteście w stanie rozpoznać między innymi nasze głosy.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro.
12: Emocje rosną.
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Disney Plus.
17: To jest mój czas.
16: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
18: Mam propozycję.
19: To nie jest jakaś wkrętka?
16: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
21: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
24: I po reklamie.

0: Noc, to Sylwia Grzeszczak i Pożyczony w Radiu SK, 24 minuty przed 18. A ja dzisiaj szukam odpowiedzi na pytanie, jakie jest zdanie, które musi koniecznie paść w każdą sobotę, bo są takie rzeczy, w których wydaje się nam, że tylko my tak robimy, a potem ktoś o tym opowiada i okazuje się, że jednak ktoś inny ma dokładnie tak samo. Kamil się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: A w sobotę będzie bomba.
0: Podoba mi się, że nastawienie jest tak pozytywne. No tak ma być, w takim razie jestem fanem. Piotrek też nagrał się na Messengerze.
2: Obowiązkowe zdanie w sobotę. Jak gdy mama pyta, posprzątałeś już pokój?
0: Aha, posprzątałeś już pokój. Już dawno tego nie słyszałem, a szkoda, bo wtedy przynajmniej miałbym dodatkową motywację. Radio SK. Tame Impala, Jenny i Dracula to już za chwilę. Westę.
3: Reklama.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
5: I po reklamie.

to Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. 7 minut już zostało do 18. A na eskowym Messengerze pojawiła się przed chwilką wiadomość. Hej SK, czy zagracie piosenkę Łatwo Gang Majko? Wszystkie marzenia. To ja odpowiadam. Wczoraj udało się odwiedzić Maję i spełnić marzenie, grając jej hit Westę, ale dziś też wam go zagramy, bo to jest murowany hit. Słuchajcie, imprezki Kinga Berga przejmuje mikrofon i obiecała mi, że wszyscy fani Mai będą na pewno zadowoleni. A ja jestem największym.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu. Ulica Wrocławska 27. I umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
6: I po reklamie.
7: Ostrzeszów na czasie.
8: Basia Źródlewsko-Lejnik, kłaniam się nisko ponownie. Teraz mam dla Was zaproszenie na sobotę 20 czerwca, na tę za tydzień. Warto wtedy zajrzeć nad Zalew Piaski Szczegliczka w Ostrowie, gdzie od 15 trwać będzie festyn charytatywny, sport i profilaktyka. Wszystko na rzecz Ani, która walczy z glejakiem i my w tej walce możemy jej pomóc. A w programie imprezy m.in. stoiska służb mundurowych czy biegi dla dzieci i dla dorosłych. Medialnym partnerem festynu jest Radio SK.
9: Muzyką się żyje.
10: Cztery znane influencerki w jedynym numerze. Do studia Radia SK z nowym hitem wpadła Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę jak męskie granie dla młodych ludzi.
11: Porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
12: Co tam się będzie działo?
11: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
10: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. Na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. Już dzisiaj drugi przystanek trasy koncertowej Dawida Podsiadły. Obrotowy tur zatrzyma się na Enea Stadionie w Poznaniu. W ramach trasy Dawid gra koncerty na scenie w formie 360 stopni, która stoi na środku stadionu. Podczas koncertu w zeszły weekend Podsiadło ogłosił nowy muzyczny projekt. Zapowiedział wspólny album z Sobelem, który zapowiada ich wspólne koncerty na przyszłorocznym festiwalu Zorza. Podobnie jak rok temu, impreza Dawida Podsiadły w lato odwiedzi największe polskie miasta. Od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Katowicach. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad dwóch dekad. Krążek ukaże się już 3 lipca.
13: Imprezka.
10: Jak już udało Wam się wszystko ogarnąć, posprzątać, wrócić z pracy, to jest ten moment, żeby sobie odpocząć. Albo poimprezować, a z Radiem SK to jest możliwe. To są hity na czasie, ja nazywam się Kinga Baryga i zapraszam Was na wspólny wieczór.

Gips i Stan, tak wam gramy 9,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK i to są oczywiście hity na czasie. A dzisiaj święto dobrych rad. 13 dzień czerwca to święto dobrych rad, dlatego ja przychodzę do was z pytaniem. Gdybyście mieli dać jakąś jedną radę, jedną dobrą radę, którą mogliby usłyszeć tutaj wszyscy słuchacze, to co by to było? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty. Ja oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. To co? Wy nagrywacie głosówki, a ja gram dalej. Już teraz Mozzyman i Underneath the Blue.

0: Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando. Można już poczuć klimat wakacji, przyznajcie sami, ale do wakacji jeszcze trochę czasu nam zostało, a dzisiaj 13 dzień czerwca, Święto Dobrych Rad, obchodzimy. I ja pytałam was, gdybyście mieli dać jakąś jedną dobrą radę, którą mają usłyszeć wszyscy słuchacze, to co by to było? No i Adrian się odezwał. Halo Adrianie, jaką ty masz radę dla naszych słuchaczy?
1: Ja dla wszystkich słuchaczy mam tylko jedną radę. Nieważne, dobrze, źle, włączcie eskę i wicilujcie. Pozdro.
0: Tak jest i to jest plan idealny. Do 22 gramy tutaj, bo jak imprezka, to tylko z Radiem Eska.

0: James Hype, tak wam gramy 27 minut po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj święto dobrych rad, więc Bartosz, słuchacz Bartosz, przychodzi z radą dla wszystkich słuchaczy. Bartku, jesteś? Halo, halo?
1: Dobra rada, zawsze gdy idziesz do publicznej toalety, sprawdź najpierw, czy jest papier toaletowy.
0: Ewentualnie zabierz ze sobą osobę towarzyszącą, która ci go przyniesie. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka, my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Sezon.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
7: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Kanal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: I po reklamie.
20: Peska.

To jest ten głos, który wy bardzo lubicie. Bledka i Tańcz. Tak wam gramy w Radiu SK 40, no w sumie to nie, 19 minut przed godziną 19. Tak się składa, że dzisiaj obchodzimy święto dobrych rad. I ja cały czas was pytam o porady i pojawiła się też porada od Zuzi, która napisała do nas tak: nigdy nie mów nigdy. No i to jest prawda, nigdy nie mówcie nigdy, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może się okazać, że na tę imprezę sobotnią to ja dzisiaj nie pójdę, ale jednak później tak się wszystko zmienia, tak się modyfikują plany, że jednak na tej imprezie wylądujecie. Jak na razie, jeśli szykujecie się, właśnie macie swoje bifory, to towarzyszy wam Radio SK i imprezka w Radio SK. Teraz gramy dalej. Już teraz Sony Fodera, a później Maneskin.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 19, to jest imprezka w Radiu SK. A swoją drogą dzisiaj święto dobrych rad i ja pytałam was, jakie macie rady. No i Kuba tutaj do nas przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo, Kuba, jesteś?
1: Słuchając waszego radia, chciałbym przekazać wszystkim, żeby się nie poddawali, ponieważ jest w nas tyle szans, ile odwagi. Prosty cytat, jak i moje motto życiowe. Więc tyle szans, ile odwagi. Po prostu.
0: W nas dużo jest odwagi i po godzinie 19 wracamy do was z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego będą też najnowsze informacje ze świata muzyki. Warto zostać z nami, bo będzie też m.in. Igo i Bruce.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szale.

0: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: To nie będzie zwykła impreza. To międzynarodowy festiwal. Na stadionie Legii Warszawa wystartował Warsaw Music Festival. Dzisiaj pierwszy dzień, który zdominuje projekt Upper Ground. Na czym on polega? No to już posłuchajcie.
8: Tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia. Mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
7: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do wyjścia na tę imprezę? No, to też posłuchajcie.
8: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
7: Drugi dzień Warsaw Music Festivalu to środa. Wtedy na scenie legendarny zespół Black Eyed Peas, a w sobotę zagra ikona muzyki klubowej Armin van Buuren. Armina van Buurena mamy też co tydzień w Radio SK. Ten producent przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od godziny 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie. A po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Potem na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w weskowej aplikacji na smartfony. Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w Stanach. Podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykonają razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy na SK.pl.
9: Impreska.
10: Impreska.
9: Impreska.
10: Impreska.
9: Impreska.
10: Impreska.
7: A tak się składa, że w Radiu SK mamy hity na czasie, które gramy wam właśnie w imprezce. 2 minuty po godzinie 19. To co, zaczynamy? Jesteście gotowi? Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Bruce, a później m.in. David Guetta.

Sylwia Grzeszczak i Och i Ach, tak wam gramy 11 minut po godzinie 19. To jest Radio SK, to jest imprezka. Jeśli macie jakieś plany szczególne na dzisiejszy wieczór, to dajcie znać. Pochwalcie się na Messengerze Radio SK. Czekam na wasze wiadomości. Chętnie sobie tutaj na te tematy z wami porozmawiam, ale w tym czasie, kiedy wy będziecie pisać wiadomości, to ja gram wam dalej. Alex Warren już teraz, a za chwilę Swedish House Mafia. To wszystko to, co lubicie najbardziej.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ja mam nadzieję, że wy letniego smutku nie czujecie. Bo, moi drodzy, 12 dni. Tyle dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia wakacji. I cieszą się dzieci, cieszą się nauczyciele, ale myślę, że cieszą się też rodzice, bo wiadomo, to jest sezon urlopowy i na Messengerze Radia SK, kiedy zapytałam się, co robicie, Kasia nam napisała, że ona właśnie planuje swój urlop. I ja się tak wczytałam, poszukałam i znalazłam. Otóż okazuje się, że eksperci i badacze mówią, że oczekiwanie na urlop może poprawić samopoczucie, motywację i zdrowie, bo jak oglądamy zdjęcia miejsca, które odwiedzimy, planujemy taki wyjazd, no to to poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie spada nam poziom stresu. No a wiadomo, że przed tym dniem na literkę P, jak ten stres nam tak odpowiednio spadnie, a produktywność wzrośnie, to nawet szef będzie zadowolony i kto wie, może jakąś podwyżkę dostaniemy. No trzymam za to kciuki, a teraz gram kolejne hity na czasie. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku. Ale zostańmy przy tym lecie.

Jazzy 31 minut po godzinie 19. Swoją drogą ja tutaj mówię o tych, którzy imprezują, odpoczywają, pracują, ale są tacy, którzy gotują i pichcą w kuchni, tak jak Łukasz, słuchacz Łukasz, który do nas na Messengerze Radio SK napisał: my z moją kochaną żonką robimy właśnie gołąbki. Wysłał zdjęcie, więc dowód jest. Widać też tam, moi drodzy, młodą kapustę, mięso mielone się szykuje, ale dopisał też, że co do wakacji odliczamy dni i 1 lipca jedziemy na biwak pod namiot do gąsek. Dzieci są zachwycone, oby tylko pogoda dopisała. Pozdrawiamy serdecznie Łukasz i Martunia. No to również pozdrawiamy Was. Jak tam możecie, to podeślijcie chociaż jednego gołąbka do redakcji. Przyda się. Na pewno ktoś zje. Radio SK. I oczywiście życzymy Wam, żeby pogoda dopisała. Przez całe wakacje dla wszystkich.

Adam Lambert w Radiu SK. W imprezce w Radiu SK. 15-14 minut przed godziną 20. Swoją drogą okazuje się, że nie wszyscy imprezują, nie wszyscy pracują, nie wszyscy odpoczywają, bo bardzo dużo osób spędza czas w kuchni. Magda napisała do nas: ja, tak jak Łukasz i Marta, robię gołąbki z dwóch młodych kapust. Wczoraj pół miasta objeździłam za wielkim garem. Pozdrawiam z deszczowej Łomży. Magda, pozdrawiamy. O, już wysłała też zdjęcie, jak te gołąbki wyglądają. No, możemy Magdzie śmiało zazdrościć, ale to nie jedyna wiadomość, jeśli chodzi o gotowanie, bo wy się chyba w taki sposób najlepiej relaksujecie. Dostaliśmy też wiadomość od Ewy i Tomasza. Wysłała Ewa zdjęcie razem z Tomaszem. Pyszne drożdżóweczki z brzoskwinią robimy razem z mężem. Pozdrawiamy. Naprawdę ślinka cieknie. Czy wy musicie tak dokuczać mocno? Ja wam dokuczać całe szczęście nie będę, a będę wam te pobyty w kuchni, te wspólne gotowania umilać czas. Najlepszymi hitami na czasie. Już za chwilę Miles Smith, ale będzie też Lady Gaga. Radio SK. No i oczywiście Bonnie M i Rasputin.

to jedna z tych nut, która wchodzi idealnie. Gips, kukon, ty masz. Tak wam gramy chwilę przed godziną 20. Po 20 najnowsze informacje ze świata muzyki, a także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: Rzeszów na czasie.
1: Właśnie Żudlewsk Kolejnik, a teraz mam dla Was dwie propozycje na jutro, na niedzielę. Kalisz, miasto skarbów archeologicznych. To hasło festynu archeologicznego, który już jutro w Leśnym Centrum Edukacyjnym przy Winiarskiej. W programie m.in. mini wykopaliska poszukiwania skarbów czy warsztaty o różnej tematyce. Start punktualnie w południe. Natomiast o 13 również jutro w dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie koło Kalisza odbędzie się ciekawa, żywa lekcja historii. Szczegóły oczywiście w sieci.
2: Muzyką się żyje.
3: Łatwogang znów pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwogangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa. Posłuchajcie.
4: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
3: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było dla Mai stresujące.
5: Luzik.
6: Arbuzik.
5: Luzik, arbuzik. To jak, to poszło? To szybka chyba historia.
6: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
7: Ja też się super bawiłem.
8: Ja się dobrze bawiłam.
6: Tymi nagrywkami, wideo.
5: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
6: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
5: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
6: Tak.
5: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
6: Tak, bardzo.
5: Jesteś za?
6: Tak, żeby wszyscy słuchali.
3: Jak wyglądała wizyta u Mai, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Usłyszeliście tylko fragment, ale słuchajcie uważnie Eski, bo w tej godzinie, dosłownie za chwilę, po raz kolejny zagramy numer Łatwoganga i Majko. Wszystkie marzenia. A Dawid Podsiadło, numerem jeden wśród słuchaczy Radia SK. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać na jesieni. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Dziś zagra na Enea Stadionie w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społeczność. To Just The Way You Are, czyli hit zespołu Milki sprzed ponad 20 lat w remiksie Davida Getty. Na miejsce trzecie listy hitów Radia SK spadł hymn męskiego grania. Głosujcie na wasze ulubione kawałki na sk.pl i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Imprezka.
3: Minuty, 3,5 minuty po godzinie 20. Przygotowałam dla Was kolejne hity na czasie, które umilą Wam czas, gotowanie na przykład, bo wielu z Was gotuje w kuchni, imprezowanie także, przygotowywanie się do imprez, więc zapraszam, Kinga Baryga, hej! A na dobry początek Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora. To trio nas zaskakuje i pięknie nam gra 14 minut po godzinie 20. Ale teraz, moi drodzy, przyszedł czas, żeby posłuchać wyjątkowego duetu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to tego numeru nie mogliśmy pominąć. Łatwo Gang po raz kolejny pokazał, że ma wielkie serce i pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia i bardzo chciała, żebyśmy zagrali ją w Esce. No to my, moi drodzy, te marzenia spełniamy i gramy. Gramy wam właśnie numer Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej. Wszystkie marzenia. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i przypomnę, że cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. No to co? Gramy Wszystkie Marzenia.

0: To jeden z tych numerów, który nigdy się nie znudzi. Naughty Boy i Sam Smith. La la la. Wiecie, że sprawdziłam i jestem w szoku, ale ten numer ma 13 lat, a za każdym razem, na każdej imprezie wchodzi idealnie. I można przy nim tańczyć, można przy nim śpiewać. Tekst jest całkiem łatwy, szczególnie jeśli chodzi o refren. Ale, moi drodzy, jak się okazuje, sobota u was to nie tylko impreza, ale to także dobre jedzenie. Piotr, nasz słuchacz, się odezwał. Halo Piotrze, co ty porabiasz?
1: A ja zaraz będę robił pierożki. Oczywiście ruskie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Piotr nie jest jedyną osobą, bo odezwał się także Kamil. Witam serdecznie. Razem z partnerką robimy knedle z truskawkami w deszczowe popołudnie. Pozdrawiamy Kamil i Magda. Oczywiście, dopisał jeszcze Kamil, słuchamy przy tym Radia SK. To bardzo dobrze się składa, bo ja przygotowałam takie hity na czasie, które umilą wam to gotowanie. Choć ja wiem, że samo w sobie gotowanie jest przyjemne, a testowanie tych posiłków jeszcze lepsze.

0: 28 minut dzieli nas od godziny 21, ale także 28 minut dzieli nas od kolejnego mundialowego meczu. Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Ja wiem, nasza reprezentacja udziału w mundialu nie bierze. Wielu tutaj wiernych fanów, kibiców się poobrażało, ale spokojnie, bo Radio SK przychodzi do Was z pewną propozycją. Mianowicie z nami możecie się pobawić. SK Karniaki Cup to taka akcja, która rusza u nas już jutro, ale Wy już dzisiaj możecie się, znaczy już w poniedziałek, pierwsze rozstrzygnięcie naszej zabawy, ale Wy już dzisiaj możecie się do tej naszej zabawy zgłaszać. Wystarczy, że wejdziecie na sk.pl, tam znajdziecie taką zakładkę SK Karniaki Cup. Chodzi o to, że tutaj razem z ambasadorem tej całej akcji SK Karniaki Cup, Sławomirem Peszko, będziecie musieli się trochę pobawić, a bardziej pozgadywać. Jest jedno pewne wygwizdane słowo. Ja Wam zaraz tutaj puszczę ten fragment i Wy to słowo musicie odgadnąć. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to zgarniacie całkiem niezłe nagrody. Najpierw oczywiście musicie wypełnić formularz na sk.pl, ale posłuchajcie już teraz, jakie z tej zagadki może przyjdzie Wam do głowy, jakie słowo jest tutaj wygwizdane. Uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi, żeby tego posłuchać? Myślę, że tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jeszcze raz.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jakie słowo jest wygwizdane? No to już musicie wiedzieć Wy. Zaglądajcie na sk.pl, tam wypełniajcie formularz i bawcie się razem z nami. SK Karniaki Cup. A o 21:00 przypominam, mecz Katar kontra Szwajcaria. Radio SK. I oczywiście hity na czasie, które wracają już za chwilę. Będzie między innymi Dawid Podsiadło i Tazosy. SK.

Kungs i Galaxy, tak wam gramy w Radio SK 12, 11 już minut przed godziną 21, ale lecimy dalej, tak żebyście mogli się porządnie przed waszymi imprezami rozgrzać już teraz. Jason Derulo, a później będzie także Benson Boone.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radiu SK 3 minuty przed godziną 21. Po 21 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje ze świata muzyki.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
3: Ostrzeszów na czasie.
4: Basia Źródlewska, Olejnik. Dziś jeszcze ode mnie zaproszenie na przyszły weekend 20 i 21 czerwca do Odolanowa, bo właśnie wtedy odbędzie się dwudniowy festyn Gród Bartosza, Noc Dwóch Tradycji. Oj, będzie się działo. Będą Słowianie, rycerze, będzie muzyka na żywo, bitwy, warsztaty i mnóstwo pysznego jedzenia. Wszystko dziać się będzie w Odolanowie, w Parku Natury, a medialnym partnerem tego festynu jest wasze ulubione radio, Radio SK.
0: Muzyką się żyje. Minuta po godzinie 21 wystartował Warsaw Music Festival. To trzydniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Dzisiaj coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Stadion Legii Warszawa przejmuje m.in. Artbat, Benny Banassi czy Steve Angelo z ekipy Swedish House Mafia. W środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu. Zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love? Czy I Got a Feeling. No i co na ten temat możemy więcej powiedzieć? Posłuchajcie sami.
5: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien Mighties.
0: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
5: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: Na Warsaw Music Festivalu, na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Ja już widziałam na instagramowym profilu, że zajrzał tam Mati Fuczyło. Zobaczcie koniecznie naszą relację Instagram Radia SK, bo my będziemy bawić się tam razem z wami. A teraz bawimy się na Dniach Czeladzi. Trwa kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś i jutro sporo koncertów polskich wykonawców. Na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Baim. Wstęp darmowy, a imprezę prowadzi Kasia Węsierska. Za tydzień SK Music Tour będzie w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmie Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp jest darmowy. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Jeremi Sikorski wczoraj wziął ślub, jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy mamy dla was na sk.pl.
6: Imprezka.
0: Imprezka.
6: Imprezka.
0: Jeremi i Ada świętowali wczoraj swoje wesele. Dzisiaj możliwe, że poprawiny, a u nas imprezka w Radiu SK. Niezmiennie 4 minuty po godzinie 21. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę bardzo przez was lubiany Teddy Swims.

0: Margaret, tak wam gramy w Radiu SK. 13 minut po godzinie 21, a teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to wracamy do Crystal. Crystal i The One, Ten. No właśnie, czy ten numer wam się spodoba? To się okaże, bo już za chwilę, już za moment gramy wam go w Radiu SK. A Crystal, jakby ktoś nie kojarzył, to brytyjska piosenkarka. Jest też autorką tekstów i producentką muzyczną. Ma już wiele znanych hitów na swoim koncie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość, która mam nadzieję, że wam się spodoba, bo ja nie mogę przestać jej słuchać. No to co? Gramy Crystal i The One. Już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé. Hello. Słuchajcie, swoją drogą chciałabym powiedzieć, że odezwał się do nas Adam. I Adam chyba chce powiedzieć: halo, halo, sąsiedzie. To jest specjalna wiadomość do sąsiada. No ewidentnie chłopy ze Śląska. Posłuchajcie.
1: Takie szybkie przesłanie do sąsiada. Sąsiad, jeszcze 45 minut mamy, co by imprezować z Radiem SK. A ty nie krzycz tam, ścisz, tato. Jeno bier szkło i dowej do nas. Pozdrawiamy.
0: Nic dodać, nic ująć. Ja tylko wspomnę, że hity na czasie grają dalej. I gramy tak, że będzie można nóżką potuptoć. Więc już teraz Sombera, później Ariana Grande i Zet.

A ten numer dedykujemy wszystkim Swifties. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, tak wam gramy w Radiu SK, 33,5 minuty po godzinie 21. Spokojnie, hity na czasie grają dalej, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną miejsce trzecie ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Tak, nareszcie będziemy to mogli usłyszeć już za chwilę.

Shawn Mendes. Tak wam gramy w Radiu SK 12 minut przed godziną 22. To jest imprezka. Swoją drogą, uwaga, uwaga, wzrost hormonu szczęścia, pobudzenie, redukcja stresu i dobra energia. To wszystko wywołuje taniec i śpiewanie, więc moi drodzy, jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy warto zrobić głośniej Radio SK, czy warto posłuchać, czy warto potańczyć, to ja odpowiadam, warto. Już teraz Sanach i etc. na disco.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy, chwilę przed godziną 22. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia. Przypominam, że hity na czasie grają aż do białego rana.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji. Autopro.

0: Tato promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?

0: Choć obrazy nie na mnie, obrazić się pośleją na wybiegi. Lens i Agi też żadne zakazy, wy te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

Nigdy im nie pozwoliłem na puszczamy imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić albo...